choć obrazy nie na mnie. Obrazić się poszle ją na wybiegi, lens jak i też żadne zakazy, by te gramy. Aż wyjdą nam gały, co na to poradzi. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: Radio S. Radio SK.
1: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy w

Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję w... to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem... Weterani chcą mnie zabić,

0: Reklama.
1: Znasz jakiegoś dobrego trychologa w Olsztynie? Wypadają mi włosy i ten łupież.
2: Wioleta Urlich-Mikulska, dyplomowany trycholog i kosmetolog w Bonicie. We wszystkim pomoże. No i możesz wysłać do niej Marka.
1: Myślisz o jego zakolach i łysieniu?
2: Tak, mają laser stymulujący porost włosów. Totalna nowość. Przy okazji skorzystasz z depilacji laserowej i zabiegów modelujących ciało i twarz. Wiesz, dzieci też przyjmuje. Bonita, Olsztyn. Więcej informacji na Facebooku. Bonita, ratunek dla twoich włosów.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
5: Auto Idea. Olsztyn, ulica Towarowa 11. Telefon 800 200 200.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Znasz jakiegoś dobrego trychologa w Olsztynie? Wypadają mi włosy i ten łupież.
2: Violetta Urlich-Mikulska, dyplomowany trycholog i kosmetolog w Bonicie. We wszystkim pomoże. No i możesz wysłać do niej Marka.
1: Myślisz o jego zakolach i łysieniu?
2: Tak, mają laser stymulujący porost włosów. Totalna nowość. Przy okazji skorzystasz z depilacji laserowej i zabiegów modelujących ciało i twarz. Wiesz, dzieci też przyjmuje. Bonita, Olsztyn. Więcej informacji na Facebooku. Bonita, ratunek dla twoich włosów.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie.
6: Czas na pierwsze 100 godzin. Dobry z Olsztyna. Tym razem wtorek wypada nam z kalendarza. Andrzej Brzozowski. Witajcie. Pochmurny i deszczowy będzie dzień na Warmii i Mazurach. W tej chwili w Olsztynie okolicy termometry wskazują 11-12 stopni. Odczuwalna to 6-7 stopni, a w ciągu dnia od 11 do 13 stopni. Olsztyn, Warmia i Mazury. Wstajemy. Dzień dobry.
7: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Senator Tomasz Lenz, wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Zarząd partii podjął taką decyzję na wniosek przewodniczącego Donalda Tuska, a to pokłosie kontrowersji wokół zabiegu syna polityka w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, który miał zostać wykonany poza kolejką i standardową procedurą, mówi rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda.
8: Przede wszystkim wyniki kontroli NFZ-u były jednoznaczne. Trudno sobie wyobrazić inną decyzję.
7: A na NFZ nałożył na szpital karę w wysokości blisko 135 tysięcy złotych. A prokuratura zarzuca sądowi opieszałość. To przy rozpatrywaniu wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Przez pół roku dokumenty nie zostały rozpatrzone, a zdaniem prokuratury taki nakaz mógłby utrudnić ucieczkę polityka do USA. Śledczy wyjaśniają teraz, czy i ewentualnie kto pomagał mu w wyjeździe za ocean.
9: Na razie dysponujemy w tym zakresie głównie przekazami medialnymi, natomiast one są wystarczające, aby podejmować pewną weryfikacje i pewne ustalenia w tym zakresie.
7: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Z pytaniami w tej sprawie do Amerykanów zwróci się także resort dyplomacji. Ósmoklasiści rozpoczęli egzaminy. Na początek zmierzyli się z językiem polskim. Czy coś ich zaskoczyło?
10: Były pewne zadania skomplikowane, takie mam wrażenie. Czuję się naprawdę przyzwoicie, myślę.
11: Można było się domyślić, że coś tutaj pokombinują, ale w porządku.
12: Średnie do napisania, ale jak ktoś czytał lektury i jak ktoś rozumiał tematy, to było łatwe do napisania.
7: Mówili ósmoklasiści z Kielce, dziś matematyka, a jutro język obcy. Wyniki ogłoszone zostaną 3 lipca.
13: SK Olsztyn News.
6: Prokuratura Okręgowa w Olsztynie wszczęła śledztwo dotyczące przekroczenia bez pozwolenia granicy państwowej przez bezzałogowy statek powietrzny, który miał przelecieć z Rosji. Chodzi o drona, którego w sobotę znaleziono w polu rzepaku we wsi Osieka. CBŚP zatrzymało 14 osób zajmujących się nielegalnym obrotem odpadami na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Były one zakopywane na terenie jednej z działek w gminie Nidzica. Olsztyński MPC otwiera bramę ciepłowni Kortowo. W sobotę 16 maja mieszkańcy będą mogli zobaczyć od środka, jak powstaje ciepło dla miasta. Zaplanowano 2 tury zwiedzania. Obowiązują wcześniejsze zapisy.
14: Jankes, Kama i Wiktor.
15: W radiu ESK.
16: No myszki, jest wtorek, jest ESK, więc można zaczynać dzień.
17: Ale najważniejsze, żeby był, jak to się mówi po staropolsku, humor gituwa.
16: No ale nie ukrywajmy, że konieczna z rana jest kawa.
17: Tak by powiedział Jankes. W takim razie, co jest najważniejsze z samego rana?
18: Ja wiem, kawa!
16: 664-402-302, messengerowe bla bla bla.
17: Co jest najważniejsze z rana, ludzie?
19: Słuchacze!
17: Dobrze powiedziałem kawa, prawda?
16: No kama, tak. No,
17: kama, powiedziałem kama.
16: No,
17: kawa.
16: Dobrze.
17: Kama. A wyobrażasz sobie na przykład kama, nie?
20: Kama w kawie.
17: Ale z mleczkiem.

0: Wiecie, co jeszcze jest najważniejsze?
1: No.
2: Z samego rana.
0: No. Środa, czwartek, piątek. Derby w Gorzowie, Stal Gorzów, Falowa, Zielona Góra na Różlu.
1: I znowu Kama robi wielkie oczy.
0: Oni o Różlu gadają. Nie, że gadamy, tylko mówimy o to, co najważniejsze, no.
2: Nie, no tak, oczywiście, no. Tak, oczywiście.
0: Kama.
1: No tak, ale jak człowiek rano pomyśli o Żużlu, to od razu dzień ma lepszy, to się zgadza, no.
2: Ja też zacznę wprowadzać moje tematy, jak na przykład promocje, które w sklepach się za chwilę będą pojawiać.

0: będzie, tak też będzie.
1: To mechanizm korzystany.
2: No pewnie, po masełku.
3: Co jest najważniejsze z rana? Słuchajcie, ja prywatnie na przykład nie potrafię zacząć dnia bez prysznica. I to nawet nie chodzi o faktor ten czystości, żeby się umyć, tylko jakoś...
0: Dziękujemy, że wyjaśniłeś.
1: Punkt programu.
3: To jest miłe przy okazji, że jestem czysty, ale najważniejsze jest to, że ta woda, która leci mi na łeb, bo to musi być prysznic.
0: A ty schodzisz pod niego, tak? A no to spoko.
3: Ona mnie wtedy budzi. I jak nie ma prysznica, to się nie obudzę i mam taki
0: A jak nie ma ciepłej wody, to budzisz się na cały tydzień.
2: Zimna polecam, zimna.
3: Super,
2: na koniec zimna, to jest dopiero potrójne, poczwórne espresso.
0: No to pytamy się was, co najważniejsze jest z samego rana. 664-402-302 lub eskowy Messenger.
4: Panie i panowie, z rana to najważniejsze jest przetrwać. Pozdrawiam.
3: Pan nie ma dużych wymagań.
2: To jest słuszna koncepcja, ale każdy z nas jest w tej samej historii.
0: Ale im niżej masz poprzeczkę z samego rana, tym łatwiej jest osiągnąć sukces.
3: No to co jeszcze dorzucamy do puli?
5: Tak jak dzisiaj, to z rana najważniejsze jest wrócić z pracy do domu.
3: A, no właśnie. Mm-hmm. Żeby zacząć, to trzeba być w ogóle w miejscu, które
0: żeby
3: się
0: do zacząć,
3: tego
0: trzeba skończyć.
6: Dobry dzień, Radio SK. Najważniejsze z rana to jest kama, Radio SK i śmietana.
3: Przepraszam, a ta śmietana to z czego, kogo?
1: Z kamy.
0: Kama i Wiktor. Mam nadzieję, że kolejność jednak była przypadkowa.
3: Kama, ubijaj! Ubijaj!

0: losowanie.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry.
2: Ale cieszymy się, że jesteś z nami. Pięknie wyglądasz jak zwykle. Co jest,
0: dziękuję bardzo.
2: Basiula, najważniejsze z rana dla ciebie. Taka jakaś jedna rzecz albo czynność, okoliczność.
0: Ranek szybko skończył.
3: Dziękujemy ci bardzo i po reklamie.
1: Fajnie.
3: Się szybko skończyli, tak?
0: Nie, wy nie, tylko mój poranek.
2: Mówię ranek, a twój.
4: Słuchajcie, w internetach ostatnio jest nowa moda na pokazywanie screenów z tego, jak pisze lub dzwoni Edward Miszczak do kogoś.
1: To ty nie pokazuj, co ja do ciebie wysyłam.
4: Był bagi, który pokazywał, jak pan Edward do niego pisał SMS-y, a teraz Kuba Wojewódzki postanowił się odmłodzić i zrobić dokładnie to samo i pokazał screena z 6 nieodebranymi połączeniami od Edwarda Miszczaka, czyli dyrektora programowego Polsatu.
1: Super. I co?
4: I ostatnia próba kontaktu miała mieć miejsce tuż po północy.
1: Ocie.
2: Ojej.
0: To było weekend. Nocy, tak?
1: Tak.
0: A no to wiadomo.
4: Tak!
5: Masz tu pożyczyć.
1: Piłeś wodę gazowaną.
5: Idziesz na spacer?
1: Pewnie o to chodziło.
0: No tak.
2: No dobra, prasujemy dalej.
1: Jest jeszcze z drugiej strony barykady tej wiekowej. Młodziutka, zaczynająca karierę Vicky Gabor odpowiedziała ostatnio na pytanie dziennikarza, czy jest w ciąży, bo padło takie.
5: Co?
1: Uwaga, powiedziała.
5: Super, jest.
1: Nie jestem.
3: Nie jest.
1: Nie jest.
0: To ja też chciałam powiedzieć, czy jestem w ciąży? Jesteście gotowi na odpowiedź?
1: No.
0: No to się trzymajcie. Nie jestem.
6: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
2: Najważniejsze, że po prostu jesteś z nami.
0: No oczywiście.
7: Wciąż po

0: David Guetta i Sia o pięknych ludziach. Dwójka, dwóch pięknych facetów siedziało na autobusie FC Barcelony wczoraj. Słuchajcie, to jest wywiad roku, a dopiero mamy maj. Widziałaś Kama?
1: No, powiem szczerze, że taki sport to ja mogę oglądać.
0: Za chwilę o tym wywiadzie m.in. Wojtek Szczęsny w rolach głównych, Robert Lewandowski, FC Barcelona. Boże, co tam się działo?
2: A przez wszystko poprowadzi was w newsach Marcin Procki. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders. Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Warmińskiej w Olsztynie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
3: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
4: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu Karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witko.

0: Katowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum UCX czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
1: Cicha impra, o której będzie mega głośno. Silent Party Powered by Spot. Oficjalny Before Kortowiady w Galerii Warmińskiej. Bawimy się na parkingu 15 i 16 maja od 22 do 2 w nocy. Liczba miejsc ograniczona.
0: Zainstaluj apkę Spot i wbijaj na Silent Party bezpłatnie. A na zakupach 15 i 16 łap dubel punktów za każdy zeskanowany paragon. Szczegóły na galeria-warmińska.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Na wszelki wypadek jest ALC. Autolakiernia Chmielewski. Kompleksowa likwidacja szkód komunikacyjnych z OC i AC. Zgłoszenie szkody, wykonanie oględzin oraz kosztorysu naprawy. Kontakt z ubezpieczycielem, zamówienie części, organizacja auta zastępczego z OC sprawcy i bezgotówkowe rozliczenie z ubezpieczycielem. W ofercie także naprawy blacharsko-lakiernicze pojazdów wszystkich marek i konserwacja podwozia. ALC. Autolakiernia Chmielewski. Olsztyn Piłsudskiego 75.
4: I po reklamie.
5: To będzie pochmurny i deszczowy dzień w Olsztynie oraz na Warmii i Mazurach. Andrzej Brzozowski, witajcie ponownie. W tej chwili termometry w Olsztynie wskazują 11 stopni, odczuwalna to 6-7 stopni, a w ciągu dnia maksymalnie od 11 do 13 stopni. Na ulicach Olsztyna i regionu powoli zaczyna się rozkręcać poranny szczyt komunikacyjny.
6: 6.30, zaczynamy SK News, Marcin Brocki, zapraszam. Rosja wznowiła zmasowane ataki z powietrza na Ukrainę. Stało się to zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu. Rosyjskie drony zaatakowały Kijów oraz inne miasta, w tym Zaporoże, Dniepr, Charków i Chersoń. Teraz ważna informacja dla kierowców jadących autostradą A2 w Łódzkiem. Między węzłami Łódź Północ a Obłowicze zderzyły się dwie ciężarówki. Uszkodzone zostały zbiorniki z rozpuszczalnikiem. Autostrada w kierunku Warszawy jedzie jednym pasem.
7: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent samochodu Suzuki Vitara.
8: SK Sport News.
6: Pokaz siły w wykonaniu Igi Świątek. Polska tenisistka nie dała szans Naomi Osace. W meczu czwartej rundy turnieju w Rzymie pokonała utytułowaną Japonkę 6-2, 6-1. Jutro w ćwierćfinale Świątek zmierzy się z Jessicą Pegulą. Wielka feta na ulicach Barcelony. Piłkarze Dumy Katalonii przejechali odkrytym autokarem i razem z kibicami świętowali zdobycie Mistrzostwa Hiszpanii. A gwiazdami świętowania okazali się Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, którzy siedzieli na dachu autokaru i przez kilka godzin zabawiali z niego kibiców Barsy.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: Young Yonkers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
10: Robert z Wojtkiem zeszli z autobusu, teraz my na niego wsiadamy i będziemy
11: opowiadać. Poczekaj, nie ma filmu, kiedy schodzili.
10: I oni na pytanie, co jest najważniejsze z rana, powiedzieliby humor Gituwa jednak.
11: No i pytanie do was, co jest najważniejsze z samego rana, eskowy messenger czeka.
12: Najważniejsze rano to jest się obudzić. Ja na przykład dzisiaj zapomniałem ustawić budzik i tak się obudziłem godzinę po, ale udało się nie spóźnić do pracy, także miłego dnia. Cześć.
10: No to w takim razie, co jest z rana najważniejsze?

0: Tutaj jest 22 minuty i będzie z nami godzina 7, wtorek, 12 maja. Ej, wracam z weekendu, pozdrówcie mnie. Pozdrowienia do tych, którzy wracają z weekendu we wtorek. Brawo.
1: Mam nadzieję, że z długiego weekendu, który był krótki, ale jak widać, jak ktoś wraca 12 maja, to jednak jest długi.
2: I mam nadzieję, że jak ten ktoś wraca, to słucha teraz radia. Jak do nas napisał, to oczywiste, a nie jakiegoś podcastu na przykład.
1: O. A dlaczego?
2: Bo najnowsze badania, które mam teraz przed sobą, internet mi to wypluł, pokazują, że uwaga, to jest jakaś paranoja. Obecnie nawet 39% podcastów jest generowanych od samego początku, pisanych, a potem mówionych przez AI.
3: Wiedziałem,
2: tak,
3: wiedziałem.
2: To nie są żywi ludzie, oni was okłamują.
1: Dlatego ja zawsze powtarzam, tylko SK, bo takich głupot jak my gadamy, to żaden AI nie wymyśli, panie i panowie. I Wiktor.
0: Ale czy to była autopromocja?
2: Zaraz będzie. Tylko ustalmy, wymyśli to AI czy nie?
4: Potwierdzam. Jakbym się nie starał, to do waszego poziomu się nie nagnę.
5: Reklama. Szukasz miejsca, które nadąży za twoim rytmem? Poznaj osiedle Bukowa Przystań w Olsztynie. Nowoczesna architektura, przestronne balkony, tereny zielone, świetna komunikacja i bogata infrastruktura. Pierwszy etap już w sprzedaży. Zapraszamy do naszego biura obok budowy przy Bukowskiego. bukowaprzystan.olsztyn.pl.
6: Chciałam zapisać dziecko do prywatnego przedszkola, ale to koszt ponad 1000 zł.
7: A sprawdzałaś przedszkole Patryk?
6: Nie. A czym się wyróżniają?
7: Ceną i jakością. Cały miesiąc opieki od 350 zł i wszystko jest w cenie. Wykwalifikowana kadra, własna kuchnia i realizują WWR i kształcenie specjalne. Adaptacja jest bezpłatna, może trwać nawet 6 miesięcy. To pierwszy wybór rodziców, którzy dbają o rozwój dzieci. Nie czekaj, dzwoń 662 024 253.
5: Okręgowa stacja kontroli pojazdów Oleńki 35. Sprawdzamy, doradzamy i dbamy o twoje bezpieczeństwo. Nowoczesna stacja diagnostyczna NO31 w Olsztynie. Przy ulicy Oleńki 35, osiedle Gutkowo. Badania techniczne wszystkich pojazdów. Szybko i rzetelnie. Telefon 509-327-781. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Oleńki 35, Olsztyn, Gutkowo. Zapraszamy. Dołącz do nas na Facebooku. Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Podłoga winylowa Ado z podkładem tylko teraz za 69,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,90. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy. Już 31 maja Kortosfera zaprasza na rodzinny piknik naukowy. Olsztyn Love Nauka. W programie pokazy, warsztaty naukowe, atrakcje dla dzieci, kino plenerowe oraz food trucki. Na scenie Zalia oraz Łukasz Rex. Czekamy na was od 12. Miejsce Kortowo. Wjazd na kampus UWM od ulicy Heweliusza. Wstęp wolny.
8: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20 i oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn Wilczyńskiego 31.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Majówka pełna tajemnic czeka na ciebie. Mamerki. Tu odkryjesz legendarną bursztynową komnatę w skali 1:1, ukończoną w 100%. Poczuj dreszcz historii i różne wyprawy już w ten weekend majowy. Mamerki. Przygoda zaczyna się tutaj.
11: I po reklamie.

0: Happy Wolny Jo, czyli wolne tłumaczeniu urodziny Zeską.
1: Happy birthday to you, mężuś Michał.
2: Urodziny.
3: Kurczę, no je, od razu no jest progres.
0: Witamy mężusia Michała. Halo,
4: dzień dobry.
5: Witam was wszystkich.

0: Uczyliście, prosimy.
1: O, nie pamiętam.
0: No właśnie, czyli jednak idealnie, kurka.
2: Nie, ja bym powiedziała, że to jest normalne u faceta, że nie pamięta.
0: Dobrze. Najważniejsze, że masz zapisane w kalendarzu, że dzisiaj są twoje urodziny i dorzucimy się do ciebie dając stówę.
1: Bardzo dziękuję.
2: Michał, ściskamy cię oczywiście bardzo mocno. Pamiętaj, żeby się nie zmieniać i żeby ze swoimi fajnymi babami po prostu cały czas być.
1: Postaram się.
2: No, trzymaj się, dobrego.
1: Dziękuję bardzo, spokojnego dnia.

0: 4 minutki i będzie z nami godzina 7. Dzisiaj mamy 12 maja. No i w ostatni weekend maja, będzie odlot.
1: I od wczoraj już znamy pierwsze dwie uczestniczki. Pierwsze dwa fotele w samolocie oraz te w hotelu i przy śniadaniu all inclusive już są zajęte.
2: Sytuacja jest następna.

0: I będzie z nami godzina 7, dzisiaj mamy 12 maja, no i w ostatni weekend maja, będzie odlot.
1: I od wczoraj już znamy pierwsze dwie uczestniczki, pierwsze dwa fotele w samolocie oraz te w hotelu i przy śniadaniu all inclusive już są zajęte.
2: Sytuacja jest następna.

0: Na odlot ściśle tajny. Nie mamy zielonego pojęcia, dokąd lecimy. Mamy tylko jedną podpowiedź w tym momencie udzieloną, czyli to, że jest to miejsce, w którym poczujemy się młodo.
1: Dziś poznamy drugą podpowiedź i może będzie wiadomo coś więcej a propos miejsca.
2: No i wciąż czekamy na was oczywiście. Dajcie sobie szansę na wspólny odlot w miejsce nieznane pod tytułem Odlot ściśle tajny.
1: Ale wcześniej trzeba wejść do App Store'a czy tamtego Google Play'a i ściągnąć nową apkę Radia SK.
3: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.
4: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
10: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
17: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
20: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
21: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
22: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.

0: to teraz jest kolejny rysunek od Brzozowskiego. W Olsztynie mamy w tej chwili 11 stopni, odczuwalna to 7-8, a wtorek w Olsztynie i na Warmii i Mazurach pochmurny i deszczowy. Temperatura wahać się będzie od 11 do 13 stopni. Na ulicach Olsztyna i regionu rozpoczął się poranny szczyt komunikacyjny, więc jedźcie uważnie.
1: Minęła siódma, zaczynamy z Kaniu, Marcin Procki. Zapraszam. Wniosek o ekstradycję może być złożony dopiero po prawomocnym wyroku w sprawie aresztowania, przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobry. Prokuratura tymczasem przekonuje, że zamierza zwrócić się do USA o wydanie

0: byłego ministra sprawiedliwości na podstawie umowy z tamtejszym wymiarem sprawiedliwości. A jak ustalił nasz dziennikarz, nawet jeśli prokuratura złoży wniosek o ekstradycję, to do jego realizacji może minąć jeszcze wiele miesięcy. Nieco tańsze tankowanie dziś, bo cena benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,30, a to spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6,93, czyli o 10 groszy mniej niż wczoraj. Reporterski Michał Skolimowski o poranku ze szczegółami.
1: Dzień dobry,
0: Michale. Rządowy pakiet CPN obowiązuje do piątku, no to dlatego pytanie, czy będzie przedłużony?
1: To rekomenduje minister energii. Kluczowy będzie też głos ministra finansów, który pilnuje wpływów do budżetu. Do środy wszystko ma być jasne. Ceny maksymalne, niższe stawki VAT-u i akcyzy to odpowiedź na zawirowania na światowych rynkach przez konflikt na Bliskim Wschodzie i blokadę cieśniny Ormus. Sytuacja cały czas jest niestabilna. Ostatnie informacje od maklerów mówią o wzrostach po tym, jak Donald Trump odrzucił propozycję pokojową przedstawioną przez Iran. Baryłka ropy Brent kosztuje około $105.
0: Na większości rzek cały czas wyraźne spadki, a w lasach zagrożenie pożarowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o utrzymującej się trudnej sytuacji hydrologicznej w kraju.
2: Po bardzo suchym weekendzie na większości rzek dominują spadki stanu wody oraz utrzymuje się strefa wody niskiej. Obecnie około 70% stacji hydrologicznych notuje niskie stany wód, a nadal obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną.
0: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Sytuację nieznacznie mogą poprawić prognozowane w najbliższych dniach opady deszczu.
3: SK Olsztyn News.

0: trudnej sytuacji hydrologicznej w kraju.
1: Po bardzo suchym weekendzie na większości rzek dominują spadki stanu wody oraz utrzymuje się strefa wody niskiej. Obecnie około 70% stacji hydrologicznych notuje niskie stany wód, a nadal obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną.
0: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Sytuację nieznacznie mogą poprawić prognozowane w najbliższych dniach opady deszczu.
2: SK Olsztyn.

0: Ten som bol v rádiu SK, viete, ako mu puká, puká do dží.
1: Bum, bum, bum,
0: bum. Púk, tyko, bum, bum.
2: Tak jakoś.
3: Dobrze, moja wyobraźnia skręciła w zupełnie inną stronę, bo cały czas pamiętam, jak na jednym festiwalu wziął, był i zdjął spodnie w sposób spektakularny, a potem robił fiflaki na scenie.
1: No, no, czy właśnie, wasza wyobraźnia potrafi sobie wyobrazić, jak działają i czym są kryptowaluty?
3: Nie, ale ty jako posiadacz kryptowalut opowiedz nam o tym.
1: Cicho, cicho, nie mów głośno.
0: Wiktor jedyny z nas bawi się w krypto.
1: To jest jak z tym filmem, gdzie grał Brad Pitt. Pierwsza zasada posiadania kryptowalut mówi,
0: nie mów, że masz.
1: Nie mów, że masz.
0: Tak?
1: No. Także jakby co, nie mówiłem.
0: Nie mówiłeś. Nie mówiłeś.
3: Czy kryptowaluty i kryptonit to jedno i to samo?
1: Chodzi o to, że grupa posłów w odpowiedzi na to całe zamieszanie tam z tą kryptozondą, z tym, że jedni chcą, drudzy nie chcą, tamci mówią, że współpracowali, ci, że nie. Grupa posłów złożyła wniosek ustawy, która ma całkowicie zdelegalizować wszystkie kryptowaluty.
3: Czyli, że one nie mogą istnieć i istnieć nie będą.
1: Mają zniknąć.
0: Niesamowite.
3: Jedną ustawą.
1: Według ustawy bez względu na
0: koniec
1: rodzaj.
0: Koniec, do widzenia.
1: Czy to są bitcoiny, czy jakieś inne, po prostu mają zniknąć z Polski i koniec.
0: Tak sobie czuję, że to już tylko krok od ustawy, w której napiszemy, że w Polsce każdy ma być szczęśliwy.
4: Kama. Kama. I Wiktor.
1: W sumie to nie głupie, no jak głosowałbym na ciebie.
0: No. Tak, no, bardzo dobrze. To pochwal się, ile masz tych krypto. A nie, nie masz, tak?
3: Gdzie się... Ej, ale jakbyś się podzielił, to byłabym szczęśliwsza, więc ten plan ma sens.
1: Znaczy, tu są takie guziki, nimi się wyłącza mikrofony.

0: 17 minut po godzinie 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: To ładnie się złożyło, 17 po 7 i 7 wygrywa.
2: Kurczę, no, to wszystko przemyślane to jest.
3: Oczywiście, oczywiście. Tak samo jak nasza eskowa torba, butelka oraz kilka innych fajnych eskowych gadżetów, to możecie zdobyć. Wystarczy zadzwonić pod 664-402-302, odpowiedzieć poprawnie na 7 pytanie w ciągu 1 sekundy z telefonem przy uchu.
2: Kurczę, brzmi prosto.
3: Prawda?
0: No. Zróbmy to.
3: To sprawdźmy, czy tak będzie.
2: Halo, dzień dobry, kto przy telefonie? Ale piękne połączenie mamy, to jest tak, to słuchaj, że to jest pokój obok.
4: Klan pogłosiarzy.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy, halo, cześć, tu SK.
3: Halo.

0: przeczyszczamy telefony na początku.
1: No tak, no przecież mamy czas, spokojnie.
2: Dzień dobry.
1: Mamy do ósmej.
3: Dzień dobry, witam Łukasz.
0: Pierwsze.
2: Łukaszu, fajnie cię powitać i od razu jedziemy. I to dosłownie, bo jacy polscy piłkarze jeździli ostatnio na dachu autobusu?
0: Lewy i Szczęsny.
2: Piszczek i Błaszczykowski.
0: Czy? Tymek Puchacz i Oskar Pietuszewski.
3: Lewy i Szczęsny.
0: Tak jest. I uwaga, zatkajcie dzieciom uszy, było to tak.
4: Tak wracając ci trochę przerwę, łatwo jest tak... Jakieś głupoty, co?
5: Nie przeklinaj!
4: To jest internet, to można, YouTube można.
5: Ale na żywo, bądź przykładem dla młodych ludzi, człowieku. Poczekaj!
1: No właśnie.
4: Poczekaj! Ale
6: Robert mutację przechodzi, to jest niesamowite w tym wieku, super.
2: Gratulujemy, wiecznie młody.
0: Są takie napoje zmieniające mutacje.
7: Może
0: robiące.
7: Ktoś go kopnął.
1: No dobra, lecimy dalej. Gratulujemy oczywiście, lecimy dalej.
0: Dzisiaj ósmoklasiści piszą matematykę, bo
2: to
0: ósmoklasiści. Powiedz, do czego służy cyrkiel?
3: Cyrkiel służy do rysowania koła.
2: Ja generalnie na lekcjach geometrii cyrklem robiłam sobie dziurki.
1: A to każdy, tak.
2: No.
1: Tak, to była rozgrzewka.
0: U mnie kiedyś na lekcji chłopak krzyknął, rzuć nożyczki, no.
2: No nie!
0: Też tak było, przyjechało pogotowie.
1: Trzecie. Lecimy dalej. W jakim sporcie... Ach, uwaga. Zawodnicy walczą o złoty kask. A narciarstwo alpejskie bez żużel C. Formuła 1.
3: Żużel.
0: Dobrze!
1: W piątek derby w Gorzowie, panie Wiktorze.
0: Czwarte.
2: Co to jest kimchi?
3: Jeszcze raz muszę powtórzyć.
2: Co to jest kimchi? Kimchi.
3: Lody.
2: To jest koreańska kiszona kapusta na ostro, no. Ale muszę ci powiedzieć, że spróbowałabym.
1: Lody na ostro, tego jeszcze nie było. A bo lody o smaku kimchi. Dziękujemy tobie.
2: Łukaszku, trzymaj się, pięknego dnia ci życzymy.
1: Dziękujemy.
2: Pięknie ci poszło. Dobrze rozpoczęliśmy w takim razie tę siódemkę. Pytanie, kto będzie następny? Zostały nam już tylko i wyłącznie trzy pytania. Halo.
0: Jakoś cieszycie zawsze, jak ludzie przegrywają. Halo.
8: Cześć,
0: jak masz na imię?
8: Alan,
0: no to gramy.
1: Alan kimchi.
0: Piąte. Uwaga, co odbyło się w ten weekend na terenie pałacu w Wilanowie?
2: Przyjechał cyrk Zalewski.
1: B, odbyła się impreza techno?
0: C, tam był konkurs recytatorski, przecież to jest pałac.
8: B,
2: odbyła się impreza techno i odbiła się dosłownie i w przenośni głośnym echem, bo wszyscy krzyczą, że tak nie wolno w pałacu i zabytka.
0: Zdeptali kwiaty, poniszczyli trawnik.
2: Przestraszyli ptaki.
1: Dobra, lećmy dalej oczywiście. Wymień trzy

0: B.
1: Odbyła się impreza techno i odbiła się dosłownie i w przenośni głośnym echem, bo wszyscy krzyczą, że tak nie wolno w pałacu i zabytka.
2: Zdeptali kwiaty, poniszczyli trawnik.
1: Przestraszyli ptaki.
3: Dobra, lećmy dalej oczywiście. Wymień trzy

0: No, takie polskie.
1: Chyba cię zatrudnimy w takim razie, żeby słuchacze robili dokładnie to samo. Przypominamy, odlot ściśle tajny, ostatni weekend maja. Zgłaszać się można już przez naszą eskową apkę.
2: Tak jest. My zajmujemy się pakowaniem zestawu gadżetów eskowych, a ty się zajmij teraz pożegnaniem.
1: Orędzie do narodu.
2: Przekazaniem złotej myśli do Polski.
3: Jest wtorek, jeszcze tylko 3 dni, bo wtorek się nie liczy i weekend.
2: Mamy to!

0: 25 minut po godzinie 7 i mówię to w trakcie ziewania.
1: A ja odbieram telefon. Dzień dobry.
2: Cześć, a ja chciałam złożyć najlepsze życzenia dla wszystkich pielęgniarek, bo dzisiaj dzień pielęgniarki. Życzę wam dużo wytrwałości, miłych pacjentów i zawsze żył na wierzchu.
0: To ja generalnie jestem mokrym snem każdej pielęgniarki z moimi żyłami. Popatrz.
3: I Wiktor.
0: Chciałam powiedzieć krwawy.
1: Tam płynie niebieska krew.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
4: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
5: Czas start na sezon ogrodowy. Stalko Center oraz Stiga zapraszają 14 i 15 maja na pokazy sprzętu do pielęgnacji ogrodu. Przyjdź na ulicę Lubelską 29 w Olsztynie i zobacz nowoczesne kosiarki, traktorki oraz sprzęt, który zmieni Twój ogród. Sprawdź sprzęt w akcji i porozmawiaj z ekspertami. 14 i 15 maja. Tylko w Stalko Center. Stiga i Stalko Center. Zadbaj o ogród jak profesjonalista.
6: Nie było mnie przez weekend, a ty już przemeblowałeś salon?
7: Ale kochanie...
6: Ktoś ci pomagał?
7: Tylko pani Beata.
6: A, więc ona ma na imię Beata. Wiedziałam.
7: Pani Beata z Ideal Meble. Profesjonalny doradca. Żeby było tak, jak sobie wymarzyłaś.
6: I to wszystko dla mnie? Umebluj się z Beatą. W salonie Ideal Meble w Szczytnie. Ogromny wybór mebli i dodatków. Fachowe doradztwo, transport, wniesienie i montaż. Ideal Meble, Moniuszki 5. Mebleszczytno.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: I po reklamie.
13: To teraz redaktor Brzozowski zabiera Was na drogi Olsztyna. Dzieje się i to bardzo dużo. Spowolnienia m.in. na krzyżówce Tuwima Sikorskiego, Synopułku. Zamieszanie także na Bartonskiej oraz na ulicy Witosa. Jedziemy dalej. Uważajcie na krzyżówce Wyszyńskiego, Pstrowskiego, Synopułku. Jak zawsze okolice Dworca Głównego. W Olsztynie 10-11 stopni.
14: 7.30, to SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Pożar w jednym z budynków Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie na Dolnym Śląsku. Dzięki sprawnej akcji służb sytuacja została opanowana. Jeszcze przed przyjazdem straży ewakuowano 51 osób. Jedna poszkodowana trafiła pod opiekę ratowników. Pomimo zawieszenia broni, ataki na południe Libanu nie ustają. Donald Trump ogłosił, że zawieszenie broni nie dotyczy miejsc, gdzie opór stawiają niekontrolowane przez rząd w Bejrucie oddziały Hezbollahu, a to oznacza, że giną tam cywile. Ten dramat na własne oczy zobaczyła Karolina Pajączkowska. Jej reportaż jest dostępny na sk.pl.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
16: SK Sport News.
14: Cracovia znów nie wykorzystała przewagi w meczu kończącym 32. kolejkę Ekstraklasy. Pasy bezbramkowo zremisowały z Radomiakiem. Ten dzięki zdobytemu punktowi zapewnił sobie utrzymanie. Cracovia wciąż jest niepewna przyszłości. A Robert Lewandowski miał znaleźć się na celowniku FC Porto. W drużynie mistrza Portugalii gra obecnie polskie trio Bednarek, Kiwior, Pietuszewski. Zdaniem portugalskich mediów, lewy w Porto mógłby liczyć na regularną grę i znacznie poprawiłby się.

0: Siłę ataku zespołu.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: Jankę i Wiktor.
3: W Radiu SK.
4: No i dobrze, 7.31, 29 minut do godziny 8. Dzisiaj dzień pielęgniarek, prawda?
5: Tak, między innymi.
4: Strzeliłem sobie właśnie przez chwilę
5: strzykawki. Przypominamy, że poszukujemy rzeczy ważnych, bo są rzeczy ważne i najważniejsze o poranku, prawda?
6: No i najważniejsi jesteście wy. Dajcie nam znać na deskowym messengerze, co jest ważne z rana.
7: Najważniejsze z rana jest poranny sik.
2: Jankes! Jankes! I Wiktor!
6: Niech moc będzie z wami!
8: Już mi się nie chce.

0: Alex Warren, jeszcze zaspany, Fever Dream, 37 po siódmej.
1: No właśnie, fajnie, fajnie, że jesteście razem z nami.
2: Uwaga, uwaga, mam, proszę bardzo, przed nosem raport.
1: Weź go sobie odsuń trochę, bo to już wiesz, w pewnym wieku im człowiek dalej ma rzeczy, tym łatwiej go przeczytać.
3: Ale jest rzeczywiście czarno na białym. W ciągu ostatnich, napisane w ciągu ostatnich 5 lat w Europie,
0: to
3: tutaj,
0: u nas,
3: gdzie mieszkamy, przybyło prawie 35 tysięcy, uważajcie, to nie o nas, ultrabogatych osób. Ultrabogatych osób, z czego kilka procent z nich właśnie to Polacy.
1: Janki, ty znasz dużo osób, masz jakieś numery telefonów do nich? Może szukają żony? Dla koleżanki pytam.
0: Dobrze. Czeka, taką refleksję mam, co z tego, że w Polsce między innymi też przybywa tych bogaczy? Skoro jak tylko się wzbogacą, to potem muszą emigrować. No tam, czy to na Węgry, czy do USA. Jankes, Kama,
1: Kama i Wiktor. Ja znam trochę węgierski i bardzo dobrze angielski, jakby co?
0: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
5: Majówka pełna tajemnic czeka na Ciebie. Memerki. Tu odkryjesz legendarną bursztynową komnatę w skali 1:1, ukończoną w 100%. Poczuj dreszcz historii i różne wyprawy już w ten weekend majowy. Memerki. Przygoda zaczyna się tutaj.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba!
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: I po reklamie.

0: O takich rzeczach z rana, baby strip?
1: No.
0: Kurczę.
1: A wiecie, że Timbaland wybiera się do Polski? Będzie. Oczywiście, że będzie. Będzie w lipcu.
2: Błagam cię, nie wkręcaj, od tego jest nosem.
1: No nie wkręcam, naprawdę będzie, ale rzeczywiście odkręcanie Mistrzostw Świata w Radiu SK jest oczywiście Kamilek nasz wspaniały.
0: No to uwaga, ludzie, powyłączajcie telefony, bo za chwilę on u was w słuchawce.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Halo? Dzień dobry, ja się dodzwoniłem do tej pani Eweliny, co zamawiała drzwi.
5: Tak.
4: Kurier po tej stronie, Mosiądz Mieczysław, to pani, tak?
5: Tak.
4: Proszę pani, po pierwsze, nieaktualne jest to, co pani wysłali w SMS-ie między 13 a 17, bo ja muszę rozliczyć tamte paczki, które te drzwi, proszę pani, mi uświniły tamte paczki. Jeżeli oni będą mieli pretensji, to ja wtedy mogę do państwa przyjechać.
5: Ale za bardzo nie rozumiem.
4: Czarne drzwi, proszę pani, przetłuszczone mam od pani opakowania tego drzwiowego, tak? I to mi, proszę pani, uświniło jeszcze kilka innych paczek.
5: To oni zapakowali jakoś drzwi w ogóle bez opakowania
4: żadnego? Nie. Opakowanie kartonowe jest, proszę pani, ale prawdopodobnie tak. Wydali pani też niewyschnięte te drzwi i znowu mi uświniło po pierwsze pół samochody i jeszcze dodatkowe paczki, które były pod tymi drzwiami.
5: Ale no to w dalszym ciągu, jakby to nie, wie pan, to nie moja wina jest, że oni
4: no
5: tak
4: to jakoś... Łatwiej będzie, proszę pani, jak pani mi te drzwi, jak pani mi machnie, proszę pani, ten samochód, czyli wyciści, a ja dam pani te drzwi.
5: Pan mi tutaj nie skacze.
4: Ale mogła pani dopilnować, proszę pani, mogła pani dopilnować, żeby przynajmniej suche drzwi dali.
5: Nie, ja wysyłałam. Proszę pana, pan tutaj mi śmiechu nie robi, bo ja tych
4: paczki
5: nie wysyłałam i ja panu z samochodu nie uświniłam, więc proszę zadzwonić do tej firmy i państwo.
4: Ale gdyby pani dopilnowała, żeby suche drzwi pani wysłali.
5: I ja nie uświniłam panu drzwi i całego samochodu i ja nie będę sprzątać panu z samochodu, rozumie pan? To pan dzwoni do tej firmy i proszę mi tutaj nie skakać, bo zaraz na policję zadzwonię.
4: Proszę pani, to ja do kierownika panią przyłączę. Pani Marku!
6: Cześć, kochanie. Zostałeś skończona w Radiu SK.
5: Boże, zwariowaliście?
6: Nie.
5: O Jezu, aż cała się cieszy normalnie. Zwariowaliście chyba.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Halo, policja, proszę przyjechać na internety. Na sk.pl, proszę przyjechać.
0: Jedziemy!
1: O, Nosel.
7: Ale pierwszy raz słyszałem, żeby ktoś tak cię ustawiał podczas
0: tego. Bardzo dobrze, tak to musi być. Tutaj nie ma ludzi normalnych.

0: materiał się wkręcił. U mnie w mojej pierwszej pracy, no tak, to była pierwsza praca, pracowałem w Gorzowie jako automatyk, bo ja z zawodu jestem elektrykiem. Jak dzwonili do nas z działu produkcji, tam materiał się potrafił wkręcić w taką maszynę. Trzeba było przyjść, przestawić, nastawić, wyłączyć, włączyć, wyciągnąć ten materiał.
1: Materiał u elektryka. U krawca materiał, a nie u elektryka.
0: Ale dlaczego? Bo to były zakłady przemysłu jedwabniczego Silvana. Świetnej pamięci niestety.
2: Naprawdę, to jeszcze przed wojną było.
0: I serio, tam produkowali między innymi właśnie materiały.
2: Ale proszę, jak kama jest taka wyrywna, to co padało w twojej pierwszej pracy?
1: Mocniej. A zajmowałam się obciąganiem guzików materiałem. I trzeba było mocniej dogiąć, żeby materiał wszedł w zakładki. No tak.
0: I później o kamie śpiewał Andrzej Piaseczny.
1: Mocniej.
0: To tak.
2: Nagrajcie tekst, który pada w waszej robocie. Czy to ze strony pracowników, czy to ze strony klientów. Coś charakterystycznego, ale nieoczywistego. Dodajcie potem, co to za robota, bo inni słuchacze będą próbowali was namierzyć i zidentyfikować.
1: Zaraz po godzinie 8 nasza zabawa. Taka robota.
3: Jankes i Wiktor.
2: Messenger, ikonka mikrofonu, tam się nagrywajcie.
4: Reklama. Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Wtorkowy

0: za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: I po reklamie.

0: Andrzej Brzozowski. W Olsztynie w tej chwili 10 stopni, odczuwalna to 7 stopni, a w ciągu dnia maksymalnie od 11 do 13 stopni. Wtorek w Olsztynie i na Warmii i Mazurach pochmurny i deszczowy. Na drogach Olsztyna spowolnienia m.in. na Jagiellońskiej, dojazd do Sybiraków. Uważajcie również w okolicy Dworca Głównego.
1: Jedźcie uważnie.
2: Dokładnie 8. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszamy. Na początek głos zza oceanu. Departament Stanu USA reaguje w sprawie Zbigniewa Ziobry, który opuścił Węgry i przebywa teraz w Stanach Zjednoczonych. Z nami reporter SK Jakub Krzyżak. Czy Amerykanie wyjaśnili, w jaki sposób Ziobro dostał się do USA?
3: Departament Stanu USA odmówił komentarza. Nie chce też wskazać, na podstawie jakiej wizy Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych. Resort powołuje się na poufność danych dotyczących wydawania wiz. Polski MSZ zapowiedział, że zwróci się z oficjalną prośbą zarówno do USA i Węgier z pytaniami, na jakiej podstawie prawnej Ziobro odbył swoją podróż. Adwokat byłego ministra sprawiedliwości potwierdził, że na podstawie tak zwanego paszportu genewskiego.
2: Teraz nowe informacje po poważnym wypadku podczas meczu żużlowego w Gnieźnie. Zawodnik miejscowego startu Patryk Budniak walczy o życie, jest w śpiączce farmakologicznej. 19-latek po zderzeniu z jednym z rywali uderzył w ogrodzenie, a później w busa. Wiemy też, że przeszedł już skomplikowaną operację kręgosłupa.
4: Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne. Jego stan w chwili obecnej jest ciężki i przed nim jeszcze długa droga.
2: Mówi Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Sprawę wypadku bada policja. Były śpiewy, taneczne popisy Lewego i bardzo luźna atmosfera. To wszystko w odkrytym autokarze, który przejechał ulicami Barcelony. Takiej piłkarze świętowali kolejne mistrzostwo Hiszpanii. Na dachu autokaru sporo czasu spędzili Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski, a wieczorem piłkarze i kibice wspólnie odśpiewali We Are The Champions. A przypomnę, Barca w niedzielę na 3 kolejki przed końcem La Ligi zapewniła sobie mistrzowski tytuł.
1: SK Olsztyn.
0: Kolejne remonty dróg w powiecie olsztyńskim. Podpisano umowy na remont 4 odcinków. Nową jezdnią pojadą mieszkańcy gminy Barczewo, Gieczwałt i Świątki. Zakończenie prac jeszcze w tym roku. W Zakrzewie, powiat Działdowski, kierująca hulajnogą 14-latka wraz z przewożonym przez nią pasażerem upadli na jezdnię i z urazami głowy trafili do szpitala w Olsztynie. Stomilanki Olsztyn przegrały z rekordem Bielsko-Biała 1-3 i nie mają szans na utrzymanie w rozgrywkach Ekstraligi Kobiet. Olsztyńskie piłkarki mają do rozegrania jeszcze 2 spotkania z Pogonią Tczew i Uniwersytetem Jagiellońskim.
5: Dzień dobry, witamy raz jeszcze 2 minutki po godzinie 8, wtorek, 12 maja.
6: Witamy w pracy, witamy w robocie, w takiej robocie, gdzie zastanawiamy się, co się gada u was w pracy.
7: No to posłuchajcie.
8: Panie, wyciągnij pan do końca, bardzo proszę.
7: Moje pytanie, co to jest za robota? Można już do nas nagrywać głosówki na jaskowym Messengerze. Czekamy na informację zwrotną. Cóż to za praca?
5: To ja w imieniu słuchaczy mogę prosić o powtórzenie pytania?
8: Panie, wyciągnij pan do końca, bardzo proszę.

0: 14 minut po godzinie 8.
1: Taka robota w Radiu SK.
0: To było o moim piesku. Nie macie tu w studiu. A i Kama też ma pieska, i ty masz pieska.
2: Ja też mam pieska, wszyscy mamy, no. Przestaliśmy rodzić dzieci, zaczęliśmy wychowywać pieski.
3: No wy to najbardziej nie rodzicie, naprawdę. Od zawsze.
0: Ja to bardzo tak, ja
3: słuchajcie, taka robota to nasza zabawa, w której Bartek postanowił nam nagrać, jaki tekst najczęściej pada u nich w pracy.
4: Panie, wyciągnij pan do końca, bardzo proszę.
2: Od razu Kamie się zapaliły oczy na ten tekst. I pojawiły się odpowiedzi. Słuchajcie, dzisiaj jest wyjątkowa sytuacja, bo jeżeli chodzi o złe odpowiedzi, to mam takie dwie propozycje.
5: Cześć, ja uważam, że tutaj pan rozwozi wywrotką jakiś towar, typu na przykład węgiel. I klienci go proszą, żeby do końca tam tą wywrotkę wyciągnął i żeby tam do każdego okruszka wyleciało.
0: Ale myślenie, powiedzmy, że prawie właściwe, na pewno ciekawe, pokombinował też... słuchacz, ale to nie jest dobra
3: jak
0: odpowiedź.
3: Zapłacone to do końca, proszę.
2: Taka opcja też się pojawiła, że...
6: No cześć ekipa, słuchajcie, ja myślę, że nasz słuchacz pracuje gdzieś w telekomunikacji i po prostu ciągnie kable internetowe.
3: Ja też bym tak pomyślała. I to byłaby zła odpowiedź.
2: Ale potem, jak się okazało, jak zaczęliśmy sprawdzać, gdzie wasze umysły wędrują, to okazało się, że... Wszyscy udzielają dobrej odpowiedzi.
0: Brawo!
2: A brzmi ona...
7: Nasz dzisiejszy pan jest szambiarzem.
8: Chodzi o wywóz szamba?
9: Hej, Eska, do końca wyciągano kto? Szambiarz.
10: Stawiam na usługi asenizacyjne, czyli szambiareczka.
11: Pan jest operatorem woza asenizacyjnego.
3: Ja z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić mojego pana, który wywozi szambo ode mnie z domu. Powiem wam szczerze, że jak dobrze zas się rurą, to normalnie w kiblu się robi takie...
2: No, jak się okazuje, wszyscy wiedzą, Polska szambem stoi. Radio SK.
3: No to teraz pytanie, komu dajemy nagrodę?
2: To może dzisiaj odwrócimy sytuację, nagrodzimy tych, którzy odpowiedzieli źle.
0: Za chwilę się do was odezwiemy, oczywiście dziękujemy za i te złe, i dobre odpowiedzi. Tych dobrych było znacznie więcej, no i jedziemy dalej.
2: Zasysamy kolejne hity na czasie.

0: Janki, zagadka dla ciebie.
1: Prosimy.
0: Co to jest za dźwięk?
1: Proszę o powtórzenie pytania.
2: Mucha.
0: Nie.
1: Ja jadący rano do radia.
0: Nie, Formuła 1.
1: No mówię właśnie.
0: O, okazuje się, że Duńczycy będą starali się o to, żeby być organizatorem Formuły 1 i o tym za momencik Marcin Procki wniosek.
3: O, kurczę. Radom powinien się o to postarać. Tam już jest prosta startowa, tylko trzeba zakręty dobudować.
1: Ale w Poznaniu mamy też tor.
4: I Wiktor.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
5: Operator spalarni odpadów w Olsztynie, firma Urbaser Olsztyn, poszukuje pracowników na stanowiska w działach produkcji i utrzymania ruchu.

0: Ewentualne ogłoszenia poszukiwanych pracowników znajdziesz na portalu pracuj.pl lub Facebooku, wpisując Urbaser Olsztyn. Kontakt mailowy rekrutacja@urbaser.com. Zapamiętaj, rekrutacja@urbaser.com lub telefoniczny 89 300 0101.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po... A teraz wracam do Was z kolejnym mózgowym donosem. Andrzej Brzozowski. Na drogach Olsztyna mamy jeszcze poranne zamieszania, więc uważajcie na krzyżówce Wyszyńskiego-Pstrowskiego Synopułku. Podobna sytuacja prawie po sąsiedzku. Chodzi o kwadrat Mazowieckiego-Pstrowskiego Sikorskiego obrońców Tobruku. W centrum ruch jest już umiarkowany. W Olsztynie i okolicy 10-11 stopni.
4: 8.30 na zegarach, to jest KNews, Marcin Procki, zapraszam. Alerty przed burzami, silnym wiatrem, ostrzeżenia przed nawałnicami obowiązują od Podlasia przez Mazowsze po Lubelszczyznę. Z kolei w całej południowo-wschodniej Polsce synoptycy ostrzegają przed wiatrem. 12 pracowników szpitala w Nijmegen w Holandii trafiło zapobiegawczo na 6-tygodniową kwarantannę, a to po tym, jak przy opiece nad pacjentem zakażonym hantawirusem nie zastosowali zaostrzonych procedur. A Dania stara się o organizację wyścigów Formuły 1 za 2 lata, aby gotowy nowy tar w Padborg, to przy granicy niemieckiej. Koszt budowy obiektu z widownią dla 100 tysięcy widzów to 530 milionów euro.
5: No i dzień dobry po 8.30. Odlot ściśle tajny, jak najbardziej. Wczoraj poznaliśmy 2 uczestniczki, które lecą z nami, a za chwilę poznamy kolejną podpowiedź, która być może komuś zdradzi, naprostuje miejsce, do którego lecimy.
6: Mam kawę, świeżą kawę dostawa.
7: Ja już nie mogę, uszami mi się wylewa.

0: 8.38 na Jaskowych Zegarach. 12 dzień maja, to znaczy, że wakacje zbliżają się wielkimi krokami. My jeszcze urlopów nie mamy zaplanowanych, a skoro mówię to teraz publicznie, to ja biorę 2 tygodnie lipca i 2 tygodnie sierpnia.
1: No,
0: dziękuję.
1: Uważaj sobie, uważaj, że ci pozwolimy.
2: Nie, zawsze możesz sobie, no, planować.
3: A życie.
1: Ale właśnie,
3: ułoży.
1: Życie modyfikuje plany wakacyjne Polaków. Słuchajcie, trendy się zmieniają. Wszystko z okazji drogiego paliwa lotniczego. Podwyżki zagranicznych wycieczek wpłynęły na wybory Polaków. Jak czytam, znowu w tym roku większość będzie wybierała wypoczywanie w Polsce, a nie za granicą.
2: Nie, no czyli teraz zamiast o 8 rano trzeba będzie rozbijać prawa na 5. Nie?
4: Radio SK.
5: Polska góro!
6: Polska góro!
7: Polska góro!
8: Reklama.
9: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Majówka pełna tajemnic czeka na Ciebie. Mamerki, tu odkryjesz legendarną bursztynową komnatę w skali 1:1, ukończoną w 100%. Poczuj dreszcz historii i różne wyprawy już w ten weekend majowy. Mamerki, przygoda zaczyna się tutaj.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
12: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Podłoga winylowa Ado z podkładem tylko teraz za 69,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,90. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
13: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana

0: ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
1: Znasz jakiegoś dobrego trychologa w Olsztynie? Wypadają mi włosy i ten łupież.
2: Wioleta Urlich-Mikulska, dyplomowany trycholog i kosmetolog w Bonicie. We wszystkim pomoże. No i możesz wysłać do niej Marka.
1: Myślisz o jego zakolach i łysieniu?
2: Tak, mają laser stymulujący porost włosów. Totalna nowość. Przy okazji skorzystasz z depilacji laserowej i zabiegów modelujących ciało i twarz. Wiesz, dzieci też przyjmuje. Bonita, Olsztyn. Więcej informacji na Facebooku. Bonita, ratunek dla twoich włosów.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na cztery koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
5: I po reklamie.

0: ściśle tajne.
1: Tutaj SK, 12 minut do godziny 9. Wlazła na naszą stronę, na stronę Radia SK.
2: Ale ty nie możesz brać udziału w tej zabawie.
1: Ale pokazują tutaj między innymi, jak było w tamtym roku.
2: No. Patrz, ojej! Mój goły brzuch!
1: No.
3: O nie, ojej.
1: Ma bikini. Lećcie z nami, le. Kto nam obchodził urodziny? Ktoś obchodził urodziny na wyjeździe?
3: Tak, jeden z naszych słuchaczy, Łukasz, no. A co więcej, w tym roku na ten moment możemy wam spokojnie powiedzieć, że Ola ze swoją przyjaciółką, z którą remontują wspólnie dziewczyny, mieszkanko, każda swoje, żeby była jasność, lecą z nami.
2: Tak to było wczoraj.
4: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
3: Super! No, ucieszyły się, bo nie będą musiały szpachlować w weekend.
2: Tylko wszyscy zastanawiają się, gdzie my polecimy. Czy jak wystartujemy samolotem z Warszawy, chociaż to też nie jest pewne, takie mamy informacje, że może nas przewiozą autobusem do Radomia.
1: Okay.
2: To czy polecimy w dół mapy, w lewo, w prawo, w którą stronę?
3: No, już pierwsza podpowiedź wczoraj była. Brzmiała ona tak, że to
1: poczujemy
3: jest miejsce,
1: młodo,
3: w którym
1: tak?
3: poczujemy się młodo. Mm-hmm.
1: A to może być wszędzie. To kwestia podejścia do miejsca.
3: Mówisz? No to posłuchajmy kolejnej podpowiedzi. Może nam to coś rozjaśni.
5: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć nie będziecie potrzebować paszportu.
3: Aha. Czyli nadal cichucinek. Dziękuję.
2: Fajna podpowiedź.
1: No, czyli no w Europie gdzieś będziemy w okolicach, prawda? Schengen, te sprawy. Ale można z Schengen wylecieć nawet do Stanów w sumie. No dobra, to już inna historia. Rzeczywiście, dobra. Gdzie lecimy? Kombinujemy? Ja mam pewien trop.
2: No dawaj.
3: No.
1: Ja coś czuję, że będziemy lecieć do Hiszpanii.
2: A ja z kolei wczoraj poczułem jakoś tą Grecję. Nie wiem dlaczego, ale ona gra mi w sercu.
3: Z tych podpowiedzi to w ogóle nie wynika, ale to się nazywa męska logika.
2: No, wylećcie do apki Eski i zgłaszajcie się do naszej zabawy, bo tylko aplikacja prowadzi do samolotu, a później do tajemniczego miasta.
6: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radiu SK.

0: O takich przeróbek i takich remiksów to ja poproszę jeszcze więcej. King of My Castle na sam koniec dzisiejszego poranka.
1: Zaproszę do domu, ja ci coś przerobię.
0: O, płytki.
1: A kiedy będzie Ola?
0: Dzisiaj wieczorem, masz mało czasu.
1: Nie, żeby nie było, z Olą się bardzo lubimy, bardzo się lubimy, wręcz kochamy, ale Wiktor zawsze jest pierwszy. Ty jesteś pierwszy, a my później.
0: Tak, ale i tak pierwszą kobietą, na którą najczęściej zerkam z samego rana, jest Kamila.
2: No, to prawda, no.
1: To prawda.
2: Sorry.
1: A komu będzie kibicować Ola podczas derbów najbliższych w piątek?
2: Jak to komu? Mi?
0: Mi szcemyki.
3: Jan, Kama i Wiktor.
4: Reklama.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł.

0: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda

0: żeby twój kot dobrze miał.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Plan pogodowy na wtorek jest następujący. Dużo chmur na niebie i przelotny opad deszczu. Temperatura od 11 do 13 stopni tylko, a w tej chwili 9 stopni w Olsztynie, odczuwam na to 7. Jakość powietrza, jakim przed południem oddychamy w Olsztynie, jest, uwaga, uwaga, bardzo dobra.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nie było podpisu prezydenta. Jest zapowiedź modyfikacji ustawy o CBA. To odpowiedź na weto Karola Nawrockiego do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne.
4: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90.
3: Przekonuje prezydenta rzecznik ministra do spraw specsłużb. Zapowiada więc, że ustawa o CBA zostanie zmodyfikowana tak, żeby między innymi wzmocnić status prawny, niezależność i apolityczność szefa CBA oraz profesjonalny do i przygotowanie funkcjonariuszy. A policja sprawdza, czy ktoś pomagał adwokatowi od trumny na kółkach w ukrywaniu się. Paweł K. w ubiegłym tygodniu został zatrzymany w Hrubieszowie. Reporterski Bartek Ważny teraz ze szczegółami.
5: Policja otrzymała już dokumenty w tej sprawie od prokuratury rejonowej w Hrubieszowie. Mundurowi wszczęli postępowanie na razie w sprawie. Ewentualne osoby, które mogły pomagać Pawłowi K., muszą być dopiero ustalone. Mężczyzna był poszukiwany, bo nie stawił się w więzieniu na półtoroczną odsiadkę. Paweł K. został skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku w 2021 roku. Na trasie Barczewo-Jeziorany niedaleko Olsztyna zginęły wtedy dwie osoby.
3: A sprawa zrobiła się głośna, kiedy mężczyzna w nagraniu wrzuconym do sieci samochód ofiar nazwał trumną na kółkach. Właśnie rusza pisanie testu z matematyki. Ósmoklasiści podchodzą dziś do drugiego z egzaminów. Na chwilę przed wejściem na salę pytaliśmy ich o nastroje.
6: Chyba lepiej do matematyki się przygotowałam niż do polskiego.
7: Oj, tu już ciężej, ale też będzie dobrze.
8: Czego najbardziej się obawiasz na tej części matematycznej?
7: Tych otwartych zadań, bo tam najtrudniej jest.
3: A dopytywał w Nowym Sączu reporterski Michał Rejduch.
0: SK Olsztyn.
2: Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 14 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym gospodarowaniem odpadami. Były one zakopywane na terenie jednej z działek w gminie Nidzica. Wczoraj zmagali się z językiem polskim, dziś królowa nauk matematyka. Na Warmii i Mazurach egzaminy ósmoklasisty zdaje 13,5 tysiąca uczniów, w Olsztynie jest ich około 2 tysięcy. Dwa wieczory, trzy kanały muzyczne i absolutna cisza, przynajmniej dla tych bez słuchawek. 15 i 16 maja parking Galerii Warmińskiej zamieni się w ogromny parkiet taneczny podczas Silent Party, oficjalnego B4U Korpowiady.
9: Ale wam fajnie zagram, naprawdę, bo będzie Wiktor Waligura i Dry School, czyli cztery pory roku, czyli numer brzmi, który brzmi jak polski Coldplay, a później będzie ten oryginalny Coldplay i We Pray, Coldplay i przyjaciele. Będzie też Dracula, Tame Impala i Jenny w remixie dosłownie za 3,5 minuty, które spędzimy z Avicii. Michu Sopkowski, witajcie, 9:03 na zagarach, Wesce już grają.

0: Toxic, czyli Britney Spears hity, zawsze na czasie, oto jeden z nich na naszej antenie. Tak się mówi o tym, że technologia idzie tak do przodu, że pędzi geometrycznie, że algorytmy znają nas coraz lepiej, że są w stanie social media poznać nas w ułamku sekundy na podstawie naszych wyborów. Tak, jasne. Ostatnio na Facebooku wyświetliła mi się reklama. Odwołano twój kurs chorału gregoriańskiego. Zapisz się. Kompletna bzdura. Przecież mojego kursu chorału wcale nie odwołano. Niedługo takie amen wam zasunę, albo raczej tam obień. O, takie, które leciało dosłownie chwilę temu. Enrique Iglesias, Pitbull, I Am Chino. Bo jego nie odwołano, ale jeśli komuś odwołano kurs chorału gregoriańskiego, to daje znać, że we Wrocławiu w lipcu piąta edycja takiego kursu jest i można się na nią zapisać. Kungs i Galaxy Veste za moment, a później Wletka.
1: Radio S. Promocja.
2: Podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład smartwatch Samsung Galaxy Watch 7. Zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert.
6: Cicha impra, o której będzie mega głośno. Silent Party Powered by Spot. Oficjalny before kortowiady w Galerii Warmińskiej.
7: Bawimy się na parkingu 15 i 16 maja od 22 do 2 w nocy. Liczba miejsc ograniczona.
8: Zainstaluj apkę Spot i wbijaj na Silent Party bezpłatnie. A na zakupach 15 i 16 łap dubel punktów za każdy zeskanowany paragon. Szczegóły na galeria-warmińska.pl.
9: Uwaga! Grozi wspólnymi wypadami rodzinnymi. Polo Volt. Elektryczne krosy dla dzieci i dorosłych. Ciche, dynamiczne, gotowe na każdą przygodę. Przekonaj się sam. Wynajmij i testuj. Odwiedź nasz showroom Kętrzyńskiego 5, Olsztyn. www.polowolt.com.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
11: I po reklamie.

Giuliano i Giuditta. Pięknie, powiedzcie, że ładnie. Czyli trójka, która lata temu tworzyła włoską formację Milky, którą możecie kojarzyć z numeru Just The Way You Are, a jeśli nie kojarzycie z roku 2002, bo to wtedy była premiera tego numeru, to możecie kojarzyć z roku 2026. Między innymi dzięki remiksowi od Davida Getty, który gram wam już teraz. Milky, David Guetta, Just The Way You Are.

0: Ładnie, prawda? Można było odrobinę odpocząć, odsapnąć. Mezo i Kasia Wilk, czyli Sacrum na naszej antenie. Ale co byście mi tutaj nie posnęli, to po krótkiej przerwie Mozyman i Underneath the Blue, a później Maneskin Wesce.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
7: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Warmińskiej w Olsztynie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Szukasz miejsca, które nadąży za twoim rytmem? Poznaj osiedle Bukowa Przystań w Olsztynie. Nowoczesna architektura, przestronne balkony, tereny zielone, świetna komunikacja i bogata infrastruktura. Pierwszy etap już w sprzedaży. Zapraszamy do naszego biura obok budowy przy Bukowskiego. bukowaprzystan.olsztyn.pl.
12: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
13: Zapraszamy do salonu O Moda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Już 14 i 15 maja. Dni otwarte w Stalco Center w Olsztynie. Zobacz na żywo pokazy profesjonalnych narzędzi największych marek. Czekają na was eksperci, prezentacje sprzętu i narzędzi oraz specjalne niespodzianki. Masz budowę, warsztat, a może po prostu kochasz dobre narzędzia? To wydarzenie jest właśnie dla ciebie. 14 i 15 maja od 9 do 17. Tylko w Stalco Center przy Lubelskiej 29. Stalco Center. Narzędzia dla profesjonalistów i pasjonatów.
16: I po reklamie.

0: pochodząca z Dublina, wokalistka, autorka tekstów, DJ-ka, producentka Jazzy, Can't Deny It, to jest jej czas, bo nie dość, że gramy ten numer, to jeszcze w ramach Wszystkie Hity Zaczynają się Wesce graliśmy świeżynkę, którą stworzyła razem z Calvinem Harrisem. To przed godziną 10, po 10, kolejne hity na czasie, numer 1 w Polsce. Gorąca 20 Radia Elska i hit, który tam jest na szczycie, czyli Bibi Rexa, Faithless i New Religion. A w newsach? A w newsach hashtag Eurowizja, to na pewno.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Majówka pełna tajemnic czeka na Ciebie. Mamerki. Tu odkryjesz legendarną bursztynową komnatę w skali 1:1, ukończoną w 100%. Poczuj dreszcz historii i różne wyprawy już w ten weekend majowy. Mamerki. Przygoda zaczyna się tutaj.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
4: Auto Idea, Olsztyn, ulica Towarowa 11, telefon 800-200-200.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę Misia i Bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i Buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
12: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn Lubelska 39A, alcar.dacia.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. Coś

0: opłaca.
1: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Przedpołudnie w Olsztynie, no i na Warmii i Mazurach niestety pochmurne. Po południu możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Na wschodzie Warmii i Mazur spodziewajcie się także burza. Temperatura maksymalna od 11 do 13 stopni. W tej chwili w Olsztynie okolicy 10-11 stopni. A ja trzymam kciuki, Andrzej Brzozowski, za wasze dobre samopoczucie.
1: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Już prawie 10:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Przypadkowe zaprószenie ognia. To prawdopodobna przyczyna pożaru w domu pomocy społecznej w Szarocinie na Dolnym Śląsku, mówi Marek Malich ze Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.
5: Na szczęście dzięki sprawnej pracy personelu udało się ewakuować 51 osób jeszcze przed przyjazdem Straży Pożarnej. Na chwilę obecną policja prowadzi czynności operacyjne zmierzające do ustalenia przyczyny zdarzenia.
4: A jedna osoba z objawami zatrucia dymem trafiła pod opiekę medyków. Pierwsze pojemniki z niebezpiecznymi chemikaliami zostały już wywiezione. Rozpoczęło się rozbrajanie jednej z największych bomb ekologicznych w Polsce, a chodzi o nielegalne składowisko odpadów w Rogowcu koło Bełchatowa.
6: Substancje są to różne, składowane przede wszystkim w 90% w mauzerach.
4: Mówi Maciej Pachulski z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Na razie usuniętych zostanie 4000 ton odpadów, a koszt utylizacji całego składowiska szacuje się na około 700 milionów złotych. A wieczorem pierwszy półfinał Eurowizji. Polskę będzie reprezentować Alicja Szemplińska. Bukmacherzy dają jej spore szanse na awans do finału, a do niego mają wprowadzić utwór Pray.
7: So I gotta pray. I gotta just pray.
4: A w pierwszym półfinale wystąpi 15 artystów, a Polka pojawi się na scenie jako przedostatnia. Do finału dostanie się 10 najlepszych, początek koncertu o 21:00, a zdjęcia z prób Alicji możecie zobaczyć na sk.pl.
8: SK Olsztyn News.
3: Ponad 6200 olsztynian zarejestrowało się w miejskiej loterii PIT. To pierwsza taka inicjatywa w historii miasta, która nagradza mieszkańców za rozliczenie podatków w Olsztynie. Finał akcji 21 czerwca. Ciekawa praca, staż lub praktyka. W czwartek na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim odbędą się targi inne pracy. W tym roku organizatorzy przewidują udział około 60 firm i instytucji. Spotkanie w Bibliotece Uniwersyteckiej o godzinie 10:00. 12 przedstawień pokaże olsztyński Teatr Jaracza na zamkach, w muzeach i w plenerze. Spektakle wystawione będą od maja do października w 10 miejscach regionu.
9: Lady Gaga w tej godzinie, Teddy Swims i Mr. Know-It-All. Będzie też Blackpink i będzie można poskakać do Jump. Dawid Podsiadło? Bardzo proszę. I zapraszam na początek Bibi Rexa i Faithless, czyli New Religion, czyli najpopularniejszy hity w Polsce, numer 1 z gorącej 20. 10:02 na zegarach, Westy już grają. Michu, witajcie. Hit.

0: Mr. Know It All, czyli nowy Teddy Swims w Radiu SK. Słyszałem ten numer wczoraj w knajpie. Pizza smakowała najlepiej, jak tylko mogła. Naprawdę, przy okazji tego numeru, słuchania tego numeru, słyszenia tego numeru. Pizza, może oni do Włoch polecą? No właśnie, dokąd oni polecą? Odlot ściśle tajny. Wiadomo z kim, bo to Jankę z Kama i Wiktor, ale nie wiadomo dokąd. No i oczywiście wiadomo kiedy, to jest ostatni weekend maja. Wy w apce pokazujecie zdjęcia, na których widać, że potraficie odlecieć. Są też podpowiedzi. Są też podpowiedzi, proszę bardzo, to kolejna z nich. Zgłoszenia w apce, to mówiłem, prawda? A podpowiedź dzisiaj brzmiała tak.
1: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć nie będziecie potrzebować paszportu.
0: Żadna to jest podpowiedź, żadna, zwłaszcza od wczoraj, jak wiadomo, teraz bez paszportu to nawet do Stanów można polecieć. Blackpink i Jump za chwilę, później obiecane Dawid Podsiadło. Radio
2: SK. Reklama.

0: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Majówka pełna tajemnic czeka na Ciebie. Mamerki, tu odkryjesz legendarną bursztynową komnatę w skali 1:1 ukończoną w 100%. Poczuj dreszcz historii i różne wyprawy już w ten weekend majowy. Mamerki, przygoda zaczyna się tutaj.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime.

0: za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w

0: opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: I po reklamie.

0: naprawdę ciężko usiedzieć, prawda? Przy tym numerze Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love, za chwilę Sombr i Back to Friends, a kilka chwil temu m.in. Sean Paul na naszej antenie. Sean Paul, który już w przyszłą środę w Warszawie jest koncertem. Bilety? A tak, korytarzowe ploteczki mówią, że jutro u Hanczaka w imprezce po godzinie 18 będą do zgarnięcia, więc bądźcie uważni i bądźcie z nami. Dziś w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych, no i pielęgniarzy też oczywiście. No co tu dużo mówić, no... No dobrze, że jesteście. No i jeszcze okolicznościowy wierszyk o tym małego Michasia. Żebyście w zdrowiu żyli i żyły i żeby na wierzchu każdy miał żeby. Dziękuję bardzo.
1: Reklama. Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Na wszelki wypadek jest ALC. Autolakiernia Chmielewski. Kompleksowa likwidacja szkód komunikacyjnych z OC i AC. Zgłoszenie szkody, wykonanie oględzin oraz kosztorysu naprawy. Kontakt z ubezpieczycielem, zamówienie części, organizacja auta zastępczego z OC sprawcy i bezgotówkowe rozliczenie z ubezpieczycielem. W ofercie także naprawy blacharsko-lakiernicze pojazdów wszystkich marek i konserwacja podwozia. ALC. Autolakiernia Chmielewski. Olsztyn Piłsudskiego 75. Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20 i oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn Wilczyńskiego 31.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Znasz jakiegoś dobrego trychologa w Olsztynie? Wypadają mi włosy i ten łupież.
8: Violeta Urlich-Mikulska, dyplomowany trycholog i kosmetolog w Bonicie. We wszystkim pomoże. No i możesz wysłać do niej Marka.
7: Myślisz o jego zakolach i łysieniu?
8: Tak, mają laser stymulujący porost włosów. Totalna nowość. Przy okazji skorzystasz z depilacji laserowej i zabiegów modelujących ciało i twarz. Wiesz, dzieci też przyjmuje. Bonita, Olsztyn. Więcej informacji na Facebooku. Bonita, ratunek dla twoich włosów.
9: I po reklamie.

0: Powiedzmy sobie szczerze i uczciwie, to jest naprawdę wyjątkowy numer na naszej antenie. Na 5 minut przed 11 to Lor. Dokładnie tak. A za chwilę będzie Damiano Dawid i The First Time w SC.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: dalej masz. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17. Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Chciałam zapisać dziecko do prywatnego przedszkola, ale to koszt ponad 1000 zł.
5: A sprawdzałaś przedszkole Patryk?
4: Nie, a czym się wyróżniają?
5: Ceną i jakością. Cały miesiąc opieki od 350 zł i wszystko jest w cenie. Wykwalifikowana kadra, własna kuchnia i realizują WWR i kształcenie specjalne. Adaptacja jest bezpłatna, może trwać nawet 6 miesięcy. To pierwszy wybór rodziców, którzy dbają o rozwój dzieci. Nie czekaj, dzwoń 660.

0: 52 024 253. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: Majówka pełna tajemnic czeka na Ciebie. Mamerki, tu odkryjesz legendarną bursztynową komnatę w skali 1:1 ukończoną w 100%. Poczuj dreszcz historii i różne wyprawy już w ten weekend majowy. Mamerki, przygoda zaczyna się tutaj.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Nie było mnie przez weekend, a ty już przemeblowałeś salon?
9: Ale kochanie...
8: Ktoś ci pomagał?
9: Tylko pani Beata.
8: A, więc ona ma na imię Beata. Wiedziałam.
9: Pani Beata z Ideal Meble. Profesjonalny doradca. Żeby było tak, jak sobie wymarzyłaś.
8: I to wszystko dla mnie? Umebluj się z Beatą. W salonie Ideal Meble w Szczytnie. Ogromny wybór mebli i dodatków. Fachowe doradztwo, transport, wniesienie i montaż. Ideal Meble, Moniuszki 5. Mebleszczytno.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: To teraz kolejna strzała pogodowa deski Olsztyn, Andrzej Brzozowski. Niestety wtorek w naszym regionie pochmurny z opadami deszczu i maksymalnie od 11 do 13 stopni. Najbliższa noc nie za ciepła, bo temperatura wahać się będzie od 3 do 5 stopni. Miejscami przelotny opad deszczu. Jutro także przelotny opad deszczu z temperaturą maksymalną do 13 stopni.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: 11. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Zasłabnięcie kierowcy. Najprawdopodobniej przyczyną wypadku w Konopnicy pod Lublinem. Wczoraj czołowobus zderzył się tam z osobówką. Rannych zostało 20 osób, a jeden z kierowców zmarł w szpitalu. O stanie pozostałych rannych mówi Kamil Gołębiowski z policji w Lublinie.
17: 6 osób pozostaje w szpitalu. Wiemy, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Są to na szczęście obrażenia niegroźne.
16: A śledczy czekają na wyniki badań kierowcy. Przesłuchiwani są też świadkowie wypadku. 13 terabajtów danych z serwerów firmy zabezpieczonych w sprawie Zonda Krypto, informuje prokuratura regionalna w Katowicach. Śledczy są też w posiadaniu ponad setki urządzeń elektronicznych. Ze szczegółami teraz reporterski Mateusz Gołębiewski.
18: Kilkaset osób przesłuchanych i 2000 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. To najnowszy bilans śledztwa w sprawie Zonda Krypto, który prowadzi katowicka prokuratura. Śledczy zwrócili się także do ponad 100 największych giełd kryptowalut na świecie o zabezpieczenie danych i środków finansowych. Prokuratura chce również zwrócić się o pomoc w sprawie do władz Czech, Szwajcarii i Włoch.
16: Na straty klientów Zonda Krypto według szacunków przekraczają 350 milionów złotych. Strażacy nadal patrolują teren pogorzeliska w Puszczy Solskiej. Wspierają ich m.in. drony, kłady i samochody terenowe. Dziś mija tydzień od wybuchu ogromnego pożaru. Tereny, które są już bezpieczne, są przekazywane Lasom Państwowym.
19: SK Olsztyn News.
15: W nadchodzącym sezonie turystycznym od końca czerwca do końca sierpnia w Olsztynie będą działały 4 miejskie kąpieliska. Każde z nich będzie zabezpieczone przez ratowników. Będą zlokalizowane nad dwoma jeziorami Ukiel i Skanda. Od połowy kwietnia czynny jest leśny arboretum w nadleśnictwie Kudypy. Zwiedzający mogą tam zobaczyć kolekcję drzew i krzewów liczące ponad 1000 gatunków i odmian. Co roku to miejsce odwiedza prawie 20 tysięcy osób. W sobotę 16 maja czeka nas pierwsza edycja Olsztyńskiej Piątki. Biegowe spotkanie w parku Kusocińskiego za akwasferą. Zapisy do środy do końca dnia.
20: Dużo literki D w tej godzinie, jeśli chodzi o hity i o artystów. Dua Lipa, David Guetta i Sia, Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka i będzie jeszcze na sam początek Damiano David, czyli The First Time. Michu Sepkowski, witajcie. 11:02. ST już grają.

0: Jamal, policeman na antenie Radio SK.
1: Halo, policja? Proszę przyjechać do Budapesztu. Nie, nic z polityką, nic z tych rzeczy, zupełnie inny wątek. Słuchajcie, uwielbiam podróżować. Zresztą nie tylko ja, prawda? I często najpierw patrzę, jak się gdzieś tanio pociągiem czy autokarem, czasem samolotem dostać, a dopiero potem ogarniam nocleg. I już wiem, że to jest niebezpieczna kolejność, bo jeśli na ostatni weekend maja wyświetliłyby wam się naprawdę tanie bilety do Budapesztu, to zanim je kupicie, to koniecznie sprawdźcie nocleg, bo ten właśnie ostatni weekend maja to weekend z finałem piłkarskiej Ligi Mistrzów i ceny zwariowały. Najtańsze lokum na jednej z wyszukiwarek, jakie znalazłem, to od piątku do niedzieli 2500 zł. Za dwa łóżka w pokoju wieloosobowym, żeby nie było najmniejszych wątpliwości. Ale jeśli oczywiście ktoś ma nieograniczony budżet, to do Budapesztu mocno zapraszamy. Najdroższy nocleg, jaki znalazłem, te same dwie noce, 440 tysięcy złotych i 101 w dodatku jeszcze. Ale żeby nie było, bezpłatna taksówka z lotniska. No, taka promka. Zdecydowanie w ten ostatni weekend maja lepiej polecieć z nami na odlot ściśle tajny, prawda? Polecieć, a może pójść, albo pojechać. Andy Dusty, Harris z Okari, a za moment później Dua Lipa w SC.
2: Radio SK.
3: Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radio SK.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Uwaga! Ta reklama może wywołać nagłą motywację. Body Perfect. Klub, w którym cele stają się rzeczywistością. Siłownie, zajęcia zorganizowane, strefa stretchingu, sauna. Body Perfect. Kętrzyńskiego 5, Olsztyn. Tu zaczyna się twoja przemiana.
9: Cicha impra, o której będzie mega głośno. Silent Party Powered by Spot. Oficjalny before Kortowiady w Galerii Warmińskiej.
10: Bawimy się na parkingu 15 i 16 maja od 22 do 2 w nocy. Liczba miejsc ograniczona.
11: Zainstaluj apkę Spot i wbijaj na Silent Party bezpłatnie. A na zakupach 15 i 16 łap dubel punktów za każdy zeskanowany paragon. Szczegóły na galeria-warmińska.pl.
12: Operator spalarni odpadów w Olsztynie, firma Urbaser Olsztyn, poszukuje pracowników na stanowiska w działach produkcji i utrzymania ruchu. Aktualne ogłoszenia poszukiwanych pracowników znajdziesz na portalu pracuj.pl lub Facebooku, wpisując Urbaser Olsztyn. Kontakt mailowy rekrutacja@urbaser.com. Zapamiętaj, rekrutacja@urbaser.com lub telefoniczny 89 300 0101.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
15: I po reklamie.

0: mega mocno. Trzymamy kciuki oczywiście za jej awans do finału. W finale na pewno też polskie akcenty, a przynajmniej polsko brzmiący, proszę bardzo, prowadzący galę Michael Ostrowski i Wiktoria Swarowski. No ta druga na scenie na pewno będzie błyszczeć. Ed Sheeran i Shivers w Esce, a później Sunny Fodera i Think About Us.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Olenki 35. Sprawdzamy, doradzamy i dbamy o Twoje bezpieczeństwo. Nowoczesna stacja diagnostyczna NO31 w Olsztynie, przy ulicy Olenki 35, osiedle Gutkowo. Badania techniczne wszystkich pojazdów, szybko i rzetelnie. Telefon 509-327-781. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Olenki 35, Olsztyn, Gutkowo. Zapraszamy, dołącz do nas na Facebooku.
9: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
10: Zaprasza Renault Alcar, Olsztyn Lubelska 39A, alcar.renault.pl.
11: Renault. Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
12: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5x1,7 litra, mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
14: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
15: Szukasz miejsca, które nadąży za Twoim rytmem? Poznaj osiedle Bukowa Przystań w Olsztynie. Nowoczesna architektura, przestronne balkony, tereny zielone, świetna komunikacja i bogata infrastruktura. Pierwszy etap już w sprzedaży. Zapraszamy do naszego biura obok budowy przy Bukowskiego. bukowaprzystan.olsztyn.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Majówka pełna tajemnic czeka na Ciebie. Mamerki. Tu odkryjesz legendarną bursztynową komnatę w skali 1:1, ukończoną w 100%. Poczuj dreszcz historii i różne wyprawy już w ten weekend majowy. Mamerki. Przygoda zaczyna się tutaj.
18: I po reklamie.

0: BDS i Swim na antenie Radia SK. Za chwilę popołudnie z Radiem SK. Mam nadzieję, że trochę spokojniejsze w wielu domach niż to przedpołudnie. No właśnie, bo w wielu domach hashtag egzamin ósmoklasisty i na pewno sporo stresu, co?
1: Cześć, muszę, bo się uduszę normalnie. Mój syn dzisiaj zdaje egzamin, pisze z matematyki, a matka, żeby zająć ręce, to po prostu klei pierogi. Mam nadzieję, że pójdzie mu dobrze, wierzę w to. Pozdrawiam serdecznie, Ewa.
0: Na pewno poszło świetnie. A twój przykład to dowód na to, że stres może mieć też pozytywne strony. Pierogi! Smakowitego popołudnia. Kasia Mieśrowska razem z wami będzie Imagine Dragons. Michał Sobkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć!
2: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za

0: Płukania Kokolino Fresh, zestaw 5 razy 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
1: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Warmińskiej w Olsztynie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów w hit cenie. 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra. Złoty 49, kupując 12 sztuk.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego

0: sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
1: Auto Idea, Olsztyn, ulica Towarowa 11, telefon 800 200 200.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Stalco Center oraz Makita już 14 i 15 maja zapraszają na wyjątkowe pokazy narzędzi. Przyjdź na Lubelską 29 w Olsztynie i poczuj prawdziwą moc profesjonalnego sprzętu. Testuj, sprawdzaj i zobacz najnowsze rozwiązania Makita w akcji. Na miejscu czekają eksperci, prezentacje oraz specjalne atrakcje dla wszystkich fanów solidnych narzędzi. 14 i 15 maja widzimy się w Stalco Center. Makita i Stalco Center. Moc, która pracuje razem.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Zaczęło się wczoraj. Zostaną z nami do wieczora. Opady deszczu. Ania Kuca, a więc mokry ten wtorek w Olsztynie. No i niezbyt ciepły. 10 stopni tylko na olsztyńskich termometrach, ale za to wiatr umiarkowany. Ciśnienie niestety niskie. A korki teraz m.in. przy dojeździe do Ronda Bena.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Niedługo decyzja, lada moment, Sąd Okręgowy w Sosnowcu zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Szczegóły zna Przemek Kopiejka.
9: Sąd Okręgowy rozpozna zażalenie prokuratury na decyzję o zwolnieniu z aresztu 57-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu drogowym ze skutkiem

0: Jednakże prokuratura uważa, że wobec mężczyzny powinien zostać zastosowany bezwzględny areszt.
1: Mieszanka ustaw o kryptowalutach w Sejmie. Po 15 posłowie zajmą się 4 projektami dotyczącymi uregulowania tego rynku. 2 poselskimi, prezydenckim i rządowym. Dojdzie jeszcze 5, przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Ten przewiduje całkowity zakaz rynku kryptoaktywów w Polsce.
2: Ja też jestem, można powiedzieć, delikatnie zaskoczony tym projektem. Nie ma tam mojego podpisu, zresztą on został podpisany przez niewielu posłów.
1: Mówi poseł Krzysztof Szczucki. Zakaz kryptowalut w Polsce chce prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Drugi egzamin za nimi. Ósmoklasiści napisali dziś test z matematyki. Czy królowa nauk sprawiła uczniom problemy?
3: No, myślę, że był łatwy, ale też tam zadania otwarte były dosyć trudne.
4: Zadowolony po egzaminie?
5: Tak, było trochę cięższych zadań, ale moim zdaniem był łatwy.
1: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Jutro ostatni dzień egzaminów. Uczniowie zmierzą się z językiem obcym.
6: SK Olsztyn News.
7: Wstępne wyniki sekcji ofiar w tym tygodniu. Ruszyło prokuratorskie śledztwo po sobotnim pożarze w Szczytnie. W płonącym mieszkaniu strażacy znaleźli ciała kobiety i mężczyzny. Ofiary miały powyżej 60 lat.
8: Śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania pożaru w budynku wielorodzinnym.
7: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski. Ponad 6 tysięcy Olsztynian zarejestrowało się w miejskiej loterii PIT. Losowanie w tę sobotę w ratuszu. Organizator wylosuje 46 kodów. Zwycięzcy zamienią je na nagrody w czasie finału 21 czerwca w Uranii.
9: 2 minuty po godzinie 12. No to ósmoklasiści pierwszy egzamin z życia zaliczyli. Potem będą uczyli się, jeżeli o matematykę chodzi, jak co miesiąc związać koniec z końcem. Imagine Dragons, Whatever It Takes, Wanty Kulti, to też w tej godzinie Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Dawno nie słyszano łączy.
1: Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
5: I po reklamie.

I już dawka energii na resztę dnia załatwiona. Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton, Can't Hold Us w Radiu SK. Zasada 5-5-5 jest w stanie uratować każdy związek. Albo sprawić, że on będzie naprawdę szczęśliwy.

0: Dawka energii reszta dnia załatwiona. Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton, Can't Hold Us w Radiu SK. Zasada 5-5-5 jest w stanie uratować każdy związek. Albo sprawić, że on będzie naprawdę szczęśliwy. Nie ja, tylko mówią psychologowie. Na czym ta zasada miałaby polegać? Na 5 minutach, które poświęcamy tej drugiej osobie, a tym samym tej naszej relacji, 3 razy w ciągu dnia są to konkretne momenty. Pierwszy, 5 minut po przebudzeniu, czyli od razu po przebudzeniu nie sięgamy po telefon, tylko na przykład zaczynamy chwilę rozmawiać albo się przytulamy. Kolejne 5 minut to jest ten moment, kiedy oboje wracamy do domu po tym czasie, kiedy się nie widzieliśmy. Po angielsku to brzmi reunion, czyli po prostu no, po raz kolejny się tego dnia widzimy i wtedy też 5 minut spędzamy na tym, żeby na przykład ze sobą porozmawiać. I ostatnich 5 minut jest podobno kluczowymi 5 minutami. Otóż to jest 5 minut, które razem spędzamy przed snem, bez telefonu, bez książek, po prostu rozmawiamy i razem przygotowujemy się do nocy. I tutaj uważam, że pomysł fajny, tylko mam pewne wątpliwości, bo obawiam się, że jeżeli temat będzie wciągający, to tych ostatnich 5 minut przed snem zamieni się w te 5 minut, ostatnich 5 minut pracy każdej pralki, które to 5 minut trwa w przypadku pralki pół godziny, więc to oznacza w tym przypadku nieprzespaną noc.
1: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.

0: innych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czas start na sezon ogrodowy. Stalko Center oraz Stiga zapraszają 14 i 15 maja na pokazy sprzętu do pielęgnacji ogrodu. Przyjdź na ulicę Lubelską 29 w Olsztynie i zobacz nowoczesne kosiarki, traktorki oraz sprzęt, który zmieni Twój ogród. Sprawdź sprzęt w akcji i porozmawiaj z ekspertami. 14 i 15 maja tylko w Stalko Center. Stiga i Stalko Center. Zadbaj o ogród jak profesjonalista.
5: I po reklamie.

0: I od dawna to wiem.
1: Nareszcie prawie 13 na zegarach. Męski granie orkiestra Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino z ich nowym hitem. Nareszcie, tuż przed 13. Po 13 nareszcie kogoś wyślę na koncert Maty na Narodowym. To już 15 maja, więc lada moment. Jeżeli jeszcze was nie ma wśród zgłoszeń, to to jest ostatni moment, żeby to zrobić. SK.pl, zakładka konkursy, tam wszelkie szczegóły.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
12: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w

0: leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
1: To będzie ostatnia reklama. Znasz jakiegoś dobrego trychologa w Olsztynie? Wypadają mi włosy i ten łupież.
2: Violeta Urlich-Mikulska, dyplomowany trycholog i kosmetolog w Bonicie. We wszystkim pomoże. No i możesz wysłać do niej Marka.
1: Myślisz o jego zakolach i łysieniu?
2: Tak, mają laser stymulujący porost włosów. Totalna nowość. Przy okazji skorzystasz z depilacji laserowej i zabiegów modelujących ciało i twarz. Wiesz, dzieci też przyjmuje. Bonita, Olsztyn. Więcej informacji na Facebooku. Bonita, ratunek dla twoich włosów.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Dziesiątka dziś na olsztyńskich termometrach. Ania Kuce, no i więcej już nie będzie. Ciśnienie tak niskie, że spokojnie możecie pozwolić sobie na kolejną małą czarną. A gdzie czarne, zakorkowane punkty na ulicach Olsztyna? To m.in. główna krzyżówka Zatorza, dojazdówki do Piłsudskiego i Pstrowskiego.
4: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Jutro na stacjach taniej niż dziś. Znamy nowe ceny maksymalne i tak za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,28, za olej napędowy 6,84. Nie spadnie tylko cena 98, za nią zapłacimy 6,87, a na razie program ceny paliw niżej obowiązuje do piątku, ale będzie przedłużony o kolejne 2 tygodnie, obiecuje minister energii Miłosz Motyka.
8: Do momentu, kiedy te analizy będą wskazywały na wysoką cenę i baryłki na rynkach i diesla w portach, program będzie utrzymywany.
7: Do tej pory dzięki programowi Polacy mieli oszczędzić 3 miliardy złotych. Tragedia na Zalewie Wiślanym. W kątach rybackich służby odnalazły ciało 60-latka. Wiadomo, że był z 3 innymi mężczyznami na jachcie zacumowanym w porcie.
9: Mężczyzna został zauważony w wodzie w porcie rybackim. Został on wyłowiony z wody. Niestety stwierdzono zgon 60-latka.
7: Relacjonuje Karolina Figiel z tamtejszej policji. Służby ustalają teraz okoliczności tragedii. W górach znów sypie śnieg. W Tatrach może przybyć nawet 7 cm. Warunki do wędrówek w wyższych partiach znów się pogorszą.
10: Ten śnieg zamarznie, będzie ślisko. No raki albo raczki, jak idziemy w te niższe partie, chociażby na czarny staw gąsienicowy.
7: Zaznacza Tomasz Zając z Tatrzyńskiego Parku Narodowego. W najbliższych dniach temperatura może spaść nawet poniżej zera.
11: SK Olsztyn News.
6: Po maturach pisemnych ósmoklasiści piszą egzaminy kończące podstawówkę. Za nimi już polski, matematyka, jutro jeszcze język obcy. Zdecydowana większość wybrała egzamin z angielskiego. Na drugim miejscu język niemiecki. Egzamin w Olsztynie zdaje 1800 ósmoklasistów. Tegoroczne mrozy dały się trochę we znaki, ale i tak jest co podziwiać. Zakwitła słynna aleja na olsztyńskim pieczywie. Szpaler japońskich wiśni znajduje się między ulicami Sikiryckiego i Świty Drzwidackiej. Stoiska kilkudziesięciu firm i instytucji w czwartek w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM. Targi pracy.
12: Są tacy, którzy polują i polujcie, polujcie. W tej godzinie bilety na koncert Maty na Narodowym wpadną do kogoś z was. Zgłoszenie i szczegóły na sk.pl w zakładce konkursy. Tame Impala, Pink, Iban, to jest muzyczny plan na godzinę 13 w Radiu SK. Kasia Węzierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Even i Hollow za nami na antenie Radia SK, a przed nami wielkie wydarzenie, 17 minut po godzinie 13. Jeżeli jesteście w stanie rozpoznać po kilku nutach to oznacza, że wiecie, gdzie jest Juret de Mar. Jesteście największymi fanami Maty, więc moglibyście pójść na koncert na PG Narodowym. Co trzeba zrobić?
1: Szori mówią bari, andale, pokaż jak się bawisz.
0: No. Nie trzeba pokazywać, jak się bawicie. Trzeba się zgłosić na sk.pl, zakładce konkursy i udowodnić, że jesteście największymi fanami Maty. Jak już tam napiszecie zgłoszenie, to czekacie aż...
1: Dzwoni babuga. Mówi, że musi się udać.
0: Tylko, że to ja będę dzwonić. Jak już zadzwonię, to znaczy, że się udało, więc czekam na zgłoszenia na sk.pl. Gramy zaraz.
2: To promocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
5: Reklama. 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
11: I to razem
12: przyjemnie spędzić czas.
11: Ale pachnie!
10: Spróbować czekolady.
12: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
11: Oh, wow!
10: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
13: Cicha impra, o której będzie mega głośno. Silent Party Powered by Spot. Oficjalny before kortowiady w Galerii Warmińskiej.
14: Bawimy się na parkingu 15 i 16 maja od 22 do 2 w nocy. Liczba miejsc ograniczona.
15: Zainstaluj apkę Spot i wbijaj na Silent Party bezpłatnie. A na zakupach 15 i 16 łap dubel punktów za każdy zeskanowany paragon. Szczegóły na galeria-warmińska.pl.
16: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Podłoga winylowa Ado z podkładem tylko teraz za 69,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,90. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
17: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe, drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie...

Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,40.

0: 48.
1: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
0: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Aresto XXL już od 17,99 za opakowanie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: I po reklamie.

0: Ale to będzie brzmiało. Ale to będzie brzmiało już w najbliższy piątek na Stadionie Narodowym, gdzie Mata zagra. Myślę, że Kiss Kam, jego podryw roku, też się pojawi. I wy się tam pojawicie, bo przez cały tydzień rozdajemy wam bilety właśnie na to wydarzenie, a wśród chętnych jest ona, czyli Jola. Cześć, Jola.
1: Dobry.
0: Kiss Kam, rozumiem, znasz na pamięć.
1: Tak.
0: Podobnie jak wszystkie numery Maty, bo mówisz, że słuchasz go już od ilu? Od 7 lat.
1: Tak.
0: No dobra, to powiedz mi w takim razie szybki test z wiedzy, bo to był jeden z pierwszych numerów wydany przez Matę. Z kim on chciał wziąć ślub? O czym rapował zresztą?
1: O Hanie
0: Montanie, dokładnie. Nie wiadomo, czy to się uda, ale Hannah Montana po 20 latach wróciła, więc wszystko jeszcze przed nimi. Kogo ty zabierzesz na ten koncert na Stadionie Narodowym?
1: Mojego tatę.

0: O Hanie Montanie, dokładnie. Nie wiadomo, czy to się uda, ale Hanna Montana po 20 latach wróciła, więc wszystko jeszcze przed nimi. Kogo ty zabierzesz na ten koncert na Stadionie Narodowym?
1: Mojego tatę.

0: dziękuję bardzo.
1: Baw się dobrze i trzymam kciuki za to, żeby to był najpiękniejszy koncert w twoim życiu. Aż Jola za nie mówiła. Prawo wieku tak zwane, ale Jola, trzymam kciuki, żebyś miała miejsce w naprawdę pierwszej linii właśnie na płycie PGE Narodowego. Mamy dla was takie bilety i w tym tygodniu je rozdajemy, bo 15 maja koncert Maty na PGE Narodowym, więc zgłoszenia na sk.pl/konkursy, tam was odsyłam.
2: Reklama.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: ofertą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel. Można...
2: I to razem
3: przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
1: Spróbować czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Imieniny Kaśki, długi weekend, komunia, wesele i jeszcze przecież muszę chodzić w czymś do pracy.
5: Spokojnie, ubierzemy Cię na każdą okazję. Hurtownia Odzieży 7, Księcia Witolda 7.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99.

0: sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
1: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20 i oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn Wilczyńskiego 31.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowo 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz miejsca, które nadąży za Twoim rytmem? Poznaj osiedle Bukowa Przystań w Olsztynie. Nowoczesna architektura, przestronne balkony, tereny zielone, świetna komunikacja i bogata infrastruktura. Pierwszy etap już w sprzedaży. Zapraszamy do naszego biura obok budowy przy Bukowskiego. bukowaprzystan.olsztyn.pl.
7: I po reklamie.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: I oby was to tak bujało do końca dnia. Antor, 45 Ultra, Talk to You w Radiu SK. Jedna z naszych nowości, która wprowadziła naprawdę dobry nastrój. A teraz niestety znowu trzeba wracać do pracy, ale po 14 wracam z dobrymi hitami.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
8: Sherlock Holmes.
9: James Moriarty.
7: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
10: Wyjdziemy stąd. Razem.
7: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Już 31 maja Kortosfera zaprasza na rodzinny piknik naukowy. Olsztyn Love Nauka. W programie pokazy, warsztaty naukowe, atrakcje dla dzieci, kino plenerowe oraz food trucki. Na scenie Zalia oraz Łukasz Rex. Czekamy na Was od 12. Miejsce Kortowo. Wjazd na kampus UWM od ulicy Heweliusza. Wstęp wolny.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2290.

0: dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Śnieżowa pogoda równa się chmury, deszcz i spadek samopoczucia przez niskie ciśnienie. Ania Kuca, na termometrach też dziś nie za wiele, bo tylko 10 stopni w Olsztynie. Na ulicach rośnie popołudniowe zamieszanie. Spory ruch na Zatorzu w kierunku Jarot także.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd Okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury w tej sprawie. 57-latek będzie czekał na proces na wolności. Dostanie też zwrot 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które musiał wpłacić, żeby wyjść z aresztu. Kierowcy grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Rozpoczęcie procedury ekstradycyjnej to ryzykowny ruch, twierdzi w rozmowie z Radiem SK mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości w weekend opuścił Węgry i wyjechał do USA.
15: Jest poddawany stosownej procedurze w Stanach Zjednoczonych. Departament Stanu, Departament Sprawiedliwości i Sąd Amerykański bardzo wnikliwie będą badać, czy ministrowi Ziobrze, czy można liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce.
14: Tłumaczy Lewandowski, który dodaje, że wyjazd nie był żadną formą ucieczki, nie zdradza jednak, jakie dalsze plany ma Zbigniew Ziobro, ani na czym będzie polegać jego współpraca z Telewizją Republika. Zniszczono gniazdo Bielika niedaleko Poddębic w Łódzkiem. Zginęły 2 4-tygodniowe pisklęta.
16: Wycięto wyłącznie to jedno drzewo, na którym znajdowało się gniazdo bielików, które doprowadziło do zniszczenia miejsca lęgowego jednego z najcenniejszych gatunków ptaków w Polsce.
14: Zaznacza Hanna Bednarek-Kolesińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Para bielików od lat wracała w to miejsce i regularnie wychowywała tam młode. Za zniszczenie gniazda chronionego gatunku grozi do 5 lat więzienia.
17: SK Olsztyn. Na czasie.
13: Prelekcje, konkursy, stoiska firm i instytucji. Jutrze w Kortowie odbędą się targi pracy.
18: Zapraszam wszystkich serdecznie, przede wszystkim do tego, żeby przyjść, zobaczyć, pobyć trochę w rozmowie z naszymi pracodawcami. Będzie ich 64.
13: Zapraszała Paulina Babuchowska z UWM. Czwartkowe targi

0: Wie odbędą się targi pracy.
1: Zapraszam wszystkich serdecznie, przede wszystkim do tego, żeby przyjść, zobaczyć, pobyć trochę w rozmowie z naszymi pracodawcami. Będzie ich 64.
0: Zapraszała Paulina Babuchowska z UWM. Czwartkowe targi.

0: 5 kilometrów trasy dla dzieci i młodzieży. Start olsztyńskiej piątki o 8:30 w pobliżu akwasfery.
1: Takie ładne święto znalazłam w kalendarzu. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Limeryków, więc ja przedstawiam swój. W kalendarzu mamy dziś wtorek, co oznacza, że roboty pod korek. Jak macie jakieś do podziału, które napisaliście, to bardzo proszę leskowy messenger i głosówki tam czekam. Tate McRae już teraz, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

chciałam powiedzieć matka Polka, ale tak naprawdę matka barbadoska, Rihanna Rude Boy, która zajęła się dziećmi i karierę muzyczną odłożyła prawdopodobnie na za chwilę, 17 minut po 14. Cisza może uratować nasz mózg. I to są dane naukowe od specjalistów, którzy stwierdzili, że 2 godziny ciszy dziennie

Rude Boy, która zajęła się dziećmi i karierę muzyczną odłożyła prawdopodobnie na za chwilę, 17 minut po 14. Cisza może uratować nasz mózg. I to są dane naukowe od specjalistów, którzy stwierdzili, że 2 godziny ciszy dziennie

0: Radio SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lata.

0: 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Nie było mnie przez weekend, a ty już przemeblowałeś salon?
3: Ale kochanie...
2: Ktoś ci pomagał?
3: Tylko pani Beata.
2: A, więc ona ma na imię Beata. Wiedziałam.
3: Pani Beata z Ideal Meble. Profesjonalny doradca. Żeby było tak, jak sobie wymarzyłaś.
2: I to wszystko dla mnie? Umebluj się z Beatą. W salonie Ideal Meble w Szczytnie. Ogromny wybór mebli i dodatków. Fachowe doradztwo, transport, wniesienie i montaż. Ideal Meble, Moniuszki 5. Mebleszczytno.pl.
4: Majówka pełna tajemnic czeka na Ciebie. Mamerki, tu odkryjesz legendarną bursztynową komnatę w skali 1:1, ukończoną w 100%. Poczuj dreszcz historii i różne wyprawy już w ten weekend majowy. Mamerki, przygoda zaczyna się tutaj.
5: Na wszelki wypadek jest ALC. Autolakiernia Chmielewski. Kompleksowa likwidacja szkód komunikacyjnych z OC i AC. Zgłoszenie szkody, wykonanie oględzin oraz kosztorysu naprawy. Kontakt z ubezpieczycielem, zamówienie części, organizacja auta zastępczego z OC sprawcy i bezgotówkowe rozliczenie z ubezpieczycielem. W ofercie także naprawy blacharsko-lakiernicze pojazdów wszystkich marek i konserwacja podwozia. ALC. Autolakiernia Chmielewski. Olsztyn Piłsudskiego 75.
6: Chciałam zapisać dziecko do prywatnego przedszkola, ale to koszt ponad 1000 zł.
7: A sprawdzałaś przedszkole Patryk?
6: Nie. A czym się wyróżniają?
7: Ceną i jakością. Cały miesiąc opieki od 350 zł i wszystko jest w cenie. Wykwalifikowana kadra, własna kuchnia i realizują WWR i kształcenie specjalne. Adaptacja jest bezpłatna, może trwać nawet 6 miesięcy. To pierwszy wybór rodziców, którzy dbają o rozwój dzieci. Nie czekaj, dzwoń 662 024 253.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
10: I po reklamie.

0: Nie wiadomo dokąd, wiadomo kiedy, wiadomo z kim, wiadomo jak, no bo samolotem. To są dane, które mam na ten moment a propos naszej akcji Odlot Ściśle Tajny, do której możecie dołączyć i polecieć, no tylko tak jak mówię, w nieznane. I teraz kiedy mówię, że nie wiem, to naprawdę nie wiem i nikt z nas nie wie, dokąd będziecie lecieć. I na tym ta akcja polega, że wszyscy o kierunku dopiero na lotnisku. Cała ta akcja jeszcze w maju na sk.pl w zakładce konkursy szczegóły, ale też pobierajcie naszą aplikację, bo tam kolejne podpowiedzi dotyczące kierunku weekendowego wyjazdu z naszą porankową ekipą, czyli z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Są już pierwsze osoby na liście tych, którzy zasiądą na fotelach w samolocie, ale ta lista może być dłuższa i tam możecie dołączyć też wy. A jak macie jakieś typy, dokąd można byłoby polecieć, no to bardzo proszę, podzielcie się, bo wszyscy nad tym głęboko myślimy. Stanach, Daria Zawiałów, Eldorado, to byłby ładny kierunek. Za chwilę wesce.
1: Reklama. Majówka pełna tajemnic czeka na ciebie. Mamerki, tu odkryjesz legendarną bursztynową komnatę w skali 1:1 ukończoną w 100%. Poczuj dreszcz historii i różne wyprawy już w ten weekend majowy. Mamerki, przygoda zaczyna się tutaj.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec, Olsztyn, ulica Towarowa 9, teren Agromy.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe

0: I bilet kupisz za pół ceny. Ticketenergylandia.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. A Bellasan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
8: I po reklamie.
9: Pa!

0: I jakbyście w rytm tego numeru odpisywali na maile albo wypisywali wszystkie ważne dokumenty, ewentualnie pisali raporty, to już byście byli gdzieś przy końcówce swojej pracy. Ruel, Don't Say That przed godziną 15 w Radiu SK, po 15 oni, Firowski, Pawełek wrzucają na luz, obyście wy też jak najszybciej mogli, pogoda może temu nie sprzyja, ale pogoda ducha temu, żeby wyjść jak najszybciej do domu, to już jak najbardziej. Zostańcie ze SK-ą.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
7: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: 10 stopni maksymalnie, deszcz, niskie ciśnienie i wysoka wilgotność powietrza. Niezbyt przyjemny czas w pogodzie, ale przynajmniej nadrabiamy braki w opadach. Ania Kuca i będziemy nadrabiać w najbliższych dniach. A korki teraz największe w kierunku Jarot i Zatorza. Zwalniacie też wracając na Likusy.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Do Sejmu wraca temat rynku kryptoaktywów. Po dwóch wetach prezydenta rząd po raz trzeci złożył projekt ustawy w tej sprawie, ale jest też prezydencki projekt i dwa poselskie. Debata w tej sprawie rusza w Sejmie. Jest tam też nasz reporter Michał Rawa.
10: Jestem, dzień dobry. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wskazuje, że te cztery projekty różnią się detalami i dlatego najpewniej będą procedowane ekspresowo.
11: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
10: Marszałek Sejmu przekazał, że na tym posiedzeniu posłowie nie zajmą się ustawą przygotowaną przez PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego najpierw wycofała swój pierwszy projekt w sprawie kryptoaktywów, potem złożyła kolejny, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce, co budzi kontrowersje nawet w samym PiSie.
9: Dziś sekcja zwłok sześciolatka po tragedii w Zakopanem. Chłopca potrącił samochód na parkingu, zmarł po przewiezieniu do szpitala. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura. Sześcioletni Krzyś wiązał buty przed samochodem rodziców, gdy potrącił go autem zawracający 53-latek. Kierowca i rodzice

0: chłopca w chwili wypadku byli trzeźwi. Ósmoklasiści mierzyli się dziś z królową nauk. Jak im poszło?
1: Powstałem około 50%.
2: Nie bardzo dobrze.
3: Było lepiej niż na polskim.
4: Nie za bardzo. Umiałem na logikę więcej zrobić.
3: Nie wiem.
1: No średnio.
0: Mówili nam uczniowie ze Szczecina, a jutro ósmoklasiści napiszą egzamin z języka obcego.
5: SK Olsztyn News.
6: Zginął 16-latek, jego matka została ranna. Są zarzuty i areszt dla sprawcy śmiertelnego wypadku koło Węgorzewa. 1 maja 45-latek w czasie wyprzedzania stracił panowanie nad autem i uderzył w drzewo. Kierowca miał ponad 1,5 promila i złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
7: Piotr Z. przyznał się do obu stawianych mu zarzutów. Podejrzany został aresztowany na okres 3 miesięcy.
6: Mówi Daniel Brodowski z olsztyńskiej prokuratury. Mężczyźnie grozi nawet 20 lat więzienia. Pod olsztyńskie drogi w remoncie. Nową jezdnią pojadą m.in. mieszkańcy Siły i Kaplityn.
8: Wrzuć na luz!
9: Na luz. Dwie minuty po 15 i wpada do nas dawno niesłyszany po południu Michael Patrick Kelly ze swoim hitem Beautiful Madness. Później hit absolutnie na czasie Andy Dust i Harris Zokaria. Kizo i Bletka i September także w planach. Kirowski Paweł, dzień dobry, witajcie.

0: of September w Radiu SK. Na zegarkach już 13 minut po godzinie 15. Dzisiaj wtorek, dzień dobry, pięknie witamy.
1: Dzień dobry i Pawełek, September, czyli wrzesień w maju, ale naprawdę wszystko się zgadza,
0: a
1: bo dzisiaj pogoda dokładnie...
0: lutowa, można by
1: nie,
0: rzec.
1: Nie, no wrześniowa.
0: Ja bym powiedział, Pawełku, jest jednak bardziej lutowa. Chociaż przy tych temperaturach, no masz rację.
1: Chcesz się pokłócić?
0: Oczywiście, Pawełku, z tobą zawsze to jest,
1: przypomnieć,
0: to prawda.
1: Jak w lutym było minus 30?
0: Proszę przypomnieć, jak w lutym było minus 30. O Jezu, było, przypomniałeś mi, Pawełku. Nie trzeba było tego robić. Nie mnie, ale naszym ludziom. Wyobrażasz sobie teraz, jak taka serpentyna zimna przeszła przez nasze ciała?
1: Ja jestem ciekaw, bo dzisiaj tak usiadłem na chwilę i poczułem, że po prostu mi odpływa cała energia i zastanawiam się, jak wy sobie radzicie przy takiej pogodzie. Jak wy się doenergetyzowujecie, jak dodajecie sobie powera, kiedy ta pogoda no nie pomaga.
0: Zap-

0: po prostu mi odpływa cała energia i zastanawiam się, jak wy sobie radzicie przy takiej pogodzie, jak wy się doenergetyzowujecie, jak dodajecie sobie powera, kiedy ta pogoda no nie pomaga.
1: Zap-

0: dodatkowy messenger do waszej pełnej dyspozycji. Radio
1: SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład suszarko-lukówka Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 119 zł. Teraz za jedyne 59,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Media Expert.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.

0: Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
4: A w tobie?
3: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Cicha impra, o której będzie mega głośno. Silent Party Powered by Spot. Oficjalny before kortowiady w Galerii Warmińskiej. Bawimy się na parkingu 15 i 16 maja od 22 do 2 w nocy. Liczba miejsc ograniczona.
9: Zainstaluj apkę Spot i wbijaj na Silent Party bezpłatnie. A na zakupach 15 i 16 łap dubel punktów za każdy zeskanowany paragon. Szczegóły na galeria-warmińska.pl.
10: Majówka pełna tajemnic czeka na ciebie. Mamerki, tu odkryjesz legendarną bursztynową komnatę w skali 1:1, ukończoną w 100%. Poczuj dreszcz historii i różne wyprawy już w ten weekend majowy. Mamerki, przygoda zaczyna się tutaj.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie.

0: Calvin Harris, How Deep Is Your Love? Pyta 28 minut po 15.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Pięknie was witamy, tu Pirowski.
2: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Ale za moment inne męskie imię będzie na tapecie. Maciej Musiałowski, czy coś wam mówi to imię i to nazwisko?
2: Pewnie tak, to aktor, ale także wokalista, który za chwilę zaprezentuje wam swój najnowszy hit w Esce. To będzie naprawdę osobista piosenka, już sam tytuł to sugeruje, Flora.
0: A prawdopodobnie Flora... chodzi o florę bakteryjną.
2: Nie tym razem. Aha. Mogło tak być, ale jednak Flora to imię pierwszej przyjaciółki Maćka, pierwszej dziecięcej miłości.
0: Przypominam też, że pierwsi nasi przyjaciele właśnie pochodzą z flory bakteryjnej, Pawełku. Być może właśnie odchodziło.
2: Dobrze, dla Pirowskiego zakładam, że chodzi o Florę, tę drugą, a dla nas wszystkich Flora to jednak będzie historia o miłości.
0: Coś czuję, że po tej zapowiedzi straciłem kumpla. No trudno, ale niech śpiewa. Maciej Musiałowski, Flora w Radiu SK.

0: się właśnie zachowują faceci, jak tylko spuści się ich ze smyczy. Pitbull i Hotel Room Service. Na wakacjach oczywiście. Na wakacjach się nie liczy, prawda, Padełku? Ty coś o tym chyba wiesz najlepiej. Z tego, co wiem, 24 minuty przed godziną 16 pojawiły się wasze propozycje na wykorzystanie pogody pod tak zwanym psem.
1: Czyli tej deszczowej, dzisiejszej.
0: I jedna właśnie psa dotyczy. Maciek właśnie goni psa Matrixa, bo ten uciekł przed deszczem do lasu, a Maciek moknie na zewnątrz. A to spryciula z tego psiaka. Agnieszka z kolei proponuje zakupy z córką. Może ktoś z was miałby ochotę na taką przyjemność.
1: Nie, ja nie chcę czegoś, co będzie mnie kosztowało. Ja tylko darmowe
0: propozycje
1: przyjmuję.
0: Ty mógłbyś pójść na zakupy z córką, ale chyba nie swoją, z tego co wiem. Za moment Glass Animals i Heat Waves. Zapraszamy w Radiu SK.
2: Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.

0: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
1: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Podłoga winylowa Ado z podkładem tylko teraz za 69,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,90. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Majówka pełna tajemnic czeka na ciebie. Mamerki. Tu odkryjesz legendarną bursztynową komnatę w skali 1:1 ukończoną w 100%. Poczuj dreszcz historii i rusz na wyprawę już w ten weekend majowy. Mamerki. Przygoda zaczyna się tutaj.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: I po reklamie.

0: Radio SK przed 16 łapiecie numer Can't Deny It, to Jazzy, 4 minuty do 4.
1: I za chwilę Wesce oczywiście newsy, sprawdzimy też jaka czeka nas pogoda w najbliższych dniach, no i aktualną sytuację na drogach, bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: RTV EURO AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV EURO AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Uwaga! Grozi wspólnymi wypadami rodzinnymi. Polo Volt. Elektryczne krosy dla dzieci i dorosłych. Ciche, dynamiczne, gotowe na każdą przygodę. Przekonaj się sam. Wynajmij i testuj. Odwiedź nasz showroom Kętrzyńskiego 5, Olsztyn. www.polowolt.com.
8: Operator spalarni odpadów w Olsztynie, firma Urbaser Olsztyn, poszukuje pracowników na stanowiska w działach produkcji i utrzymania ruchu. Aktualne ogłoszenia poszukiwanych pracowników znajdziesz na portalu pracuj.pl lub Facebooku, wpisując Urbaser Olsztyn. Kontakt mailowy rekrutacja@urbaser.com. Zapamiętaj, rekrutacja@urbaser.com lub telefoniczny 89 300 0101. Na wszelki wypadek jest ALC, Autolakiernia Chmielewski. Kompleksowa likwidacja szkód komunikacyjnych z OC i AC, zgłoszenie szkody, wykonanie oględzin oraz kosztorysu naprawy. Kontakt z ubezpieczycielem, zamówienie części, organizacja auta zastępczego z OC sprawcy i bezgotówkowe rozliczenie z ubezpieczycielem. W ofercie także naprawy blacharsko-lakiernicze pojazdów wszystkich marek i konserwacja podwozia. ALC, Autolakiernia Chmielewski, Olsztyn, Piłsudskiego 75.
9: Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Oleńki 35. Sprawdzamy, doradzamy i dbamy o Twoje bezpieczeństwo. Nowoczesna stacja diagnostyczna NO31 w Olsztynie, przy ulicy Oleńki 35, osiedle Gutkowo. Badania techniczne wszystkich pojazdów, szybko i rzetelnie. Telefon 509-327-781. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Oleńki 35, Olsztyn, Gutkowo. Zapraszamy, dołącz do nas na Facebooku.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%, drugie gratis.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Ania Kuca. Nocą czeka nas przerwa w opadach, ale deszcz wróci i jutro, i pojutrze. Padać ma także w piątek, ale od czwartku będzie cieplej. Pamiętajcie więc o parasolach. A na zielone trzeba wciąż poczekać na wielu olsztyńskich skrzyżowaniach i do jeździ.

0: Dojście do rąk. Ofiar katastrofy smoleńskiej i Bema.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Przesłuchano już kilkuset pokrzywdzonych. Wpłynęło też 2000 wniosków o możliwości popełnienia przestępstwa. Chodzi o zonda krypto. Śledczy zabezpieczyli również nośniki danych.
3: Ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych zonda krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
2: Mówi Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach. Prokuratura zapowiada, że wystąpi o pomoc prawną także do zagranicznych organów ścigania. Jego stan jest ciężki. Żużlowiec Patryk Budniak wciąż w śpiączce farmakologicznej przeszedł kolejne badania. To najnowsze informacje ze szpitala w Poznaniu po dramatycznym wypadku na torze w Gnieźnie. Tomografia komputerowa nie wykazała dodatkowych urazów narządów wewnętrznych. Sportowiec jest po operacji kręgosłupa.
4: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg. Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane. W czwartek ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
2: Mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski. Służby badają dokumenty. Na razie nie znalazły tam nieprawidłowości. Klub założył też internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację Patryka Budniaka. Łódzka filmówka jedzie do Cannes z jedynym polskim filmem w konkursie. Krótkometrażowa animacja Trakcje studenta Jakuba Kryszpina została zakwalifikowana do prestiżowego konkursu podczas festiwalu w Cannes. Do tegorocznej edycji zgłoszono prawie 3000 produkcji z całego świata, a wybrano tylko 19 filmów. Trakcje to opowieść o mężczyźnie, który w pędzącym pociągu próbuje odnaleźć zgubiony bilet.
5: SK Olsztyn. Sport.
0: Po 3 latach Stomilanki spadają z Ekstraligi. Olsztyńskie piłkarki mają do rozegrania jeszcze 2 spotkania z Pogonią Tczew i Uniwersytetem Jagiellońskim. Pierwszy na wyjeździe 24 maja. Piłkarze ręczni Czarnych Olecko mistrzami Polski juniorów młodszych. W finale turnieju w Opolu podopieczni trenera Marka Strzyżewskiego pokonali w rzutach karnych Wybrzeże Gdańsk. A za 2 miesiące reprezentacja Polski siatkarzy znów zagra w Olsztynie. Mecz towarzyski z Niemcami w Uranii w piątek 10 lipca. Start sprzedaży biletów 28 maja.
5: Rzuć na luz!
6: Rzuć, rzuć, rzuć,
5: rzuć na luz!
6: Radio SK!
7: Już 3 minuty po 16 za moment Beauty and the Beat, a zatem Justin Bieber i Nicki Minaj, potem dołączy Charlie Puth, Jonathan z Liwką i PZ-em, a także Magic System z legendarnym numerem. Pięknie Was witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
8: Tu Pawełek. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.

0: Magic System, Magic in the Air. Gramy w Radiu SK już 16 po 16 i pięknie witamy porą popołudniową. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: No i wybiegamy od razu do tego, co wydarzy się za 4 godziny i 3 kwadranse. Punktualnie o 21:00 dzisiaj pierwszy półfinał konkursu piosenki Eurowizji. Takie półfinały będą dwa. Kolejny pojutrze, a w sobotę wielki finał, podczas którego poznamy zwycięzcę albo zwyciężczynię 70. odsłony europejskich zmagań. 35 państw rywalizuje w tym roku, a nasza kandydatka wystąpi dzisiaj w półfinale jako 14.
1: Tak jest, będzie przedostatnia, więc możemy spodziewać jej się na scenie około 22:15. A naszą kandydatką w tym roku jest oczywiście Alicja Szempińska z piosenką Pray. I dobre wiadomości są takie, że jesteśmy już po wszystkich próbach, była też próba jurorska.

22.15, a naszą kandydatką w tym roku jest oczywiście Alicja Szempińska z piosenką Pray. I dobre wiadomości są takie, że jesteśmy już po wszystkich próbach, była też próba jurorska.

0: G i Siantes de Ubiera Conocido w Radiu SK. Na zegarkach mamy już pół do piątej. Pięknie was witamy, Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Pawełku, jak nazywamy wydarzenia, które odbywają się w maju z udziałem nieletnich odzianych w białe szaty?
1: No, komunia, pierwsza komunia.
0: Ale już, prawda, nie święta komunia. I masz rację, Pawełku, bo jedno jest pewne, ta, która odbyła się w Grodzisku Wielkopolskim, święta na pewno nie była. Przechodzimy do zaskakujących wydarzeń, które odbyły się pod hasłem...
2: Trójkomienio!
0: Wszystko odbyło się przed kościołem, w którym miała miejsce komunia. Na parkingu w najlepsze bawiło się dwóch chłopców w wieku 9 i 10 lat. W pewnym momencie jeden krzyknął do drugiego.
2: Trójkomienio!
0: A drugi nie chciał być gorszy, więc krzyknął też do pierwszego.
2: Trójkomienio!
0: No i ten dał. I to, muszę przyznać, nie był najlepszy pomysł, bo zaraz później karoserie kilkudziesięciu samochodów stały się płótnami malarskimi dla tych dwóch krewkich młodych.

0: Just the Way You Are to Milky David Guetta na antenie Radia SK. Na zegarkach 22 minuty przed godziną 17. Właśnie tak z Pawełkiem analizowaliśmy, że polatacie trochę z SK w tym roku. Już polecieliście, a lecieć będziecie jeszcze więcej, chociaż tym razem destynacja, zatem to miejsce lądowania jest nieznane.
1: I nie poznamy go tak naprawdę do ostatniej chwili. Na lotnisku wszystko się wyjaśni. Do tego czasu ta destynacja, ten kierunek będzie wielką tajemnicą. Jeżeli chcecie wybrać się na taką przygodę z taką niespodzianką, no to tylko w aplikacji Radia SK za darmo możecie zgłosić się do odlotu ściśle tajnego. No, niektóre informacje wiemy, na przykład wiemy, z kim polecicie.
0: Na pewno z naszą ekipą porankową. To macie zagwarantowane, ale nasz kapitan raz na jakiś czas przysyła nam podstawowe wskazówki.
2: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć nie będziecie potrzebować paszportu.
1: No i pięknie, bo to znaczy, że lot nie będzie zbyt długi, ani nie będzie żadnych problemów, nie trzeba pilnie paszportu załatwiać.
0: Ale dowód osobisty polecam mieć gdzieś w kieszeni, ewentualnie w swoim portfelu, być może w portmonetce. Odlot ściśle tajny. Zapraszamy na sk.pl, tam zgłaszacie się do zabawy, a potem wygrywacie fantastyczny czas gdzieś na świecie, w Europie, no raczej nie w Polsce. Radio
3: SK. Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda. Cappuccino. Caffè latte.
10: Co robisz?
9: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
8: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra.

0: kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec, Olsztyn, ulica Towarowa 9, teren Agromy.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Zaprasza Renault Alcar, Olsztyn Lubelska 39A, alcar.renault.pl.
2: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plus karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Majówka pełna tajemnic czeka na ciebie. Mamerki, tu odkryjesz legendarną bursztynową komnatę w skali 1:1 ukończoną w 100%. Poczuj dreszcz historii i różne wyprawy już w ten weekend majowy. Mamerki, przygoda zaczyna się tutaj.
6: I po reklamie.

0: Fausta i Magda Tick w Radiu SK na zegarkach 4,5 minuty przed 17 best.
1: No i od razu zrobiło się słonecznie, nawet jeżeli na niebie tego słońca brakuje, to oczywiście za sprawą tego hitu na czasie. Po 17 wracam do muzy, ale wcześniej newsy w SK.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Majówka pełna tajemnic czeka na Ciebie. Mamerki, tu odkryjesz legendarną bursztynową komnatę w skali 1:1, ukończoną w 100%. Poczuj dreszcz historii i różne wyprawy już w ten weekend majowy. Mamerki, przygoda zaczyna się

Majówka pełna tajemnic czeka na Ciebie. Mamerki, tu odkryjesz legendarną bursztynową komnatę w skali 1:1, ukończoną w 100%. Poczuj dreszcz historii i różne wyprawy już w ten weekend majowy. Mamerki, przygoda zaczyna się

0: który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Warmińskiej w Olsztynie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Chciałam zapisać dziecko do prywatnego przedszkola, ale to koszt ponad 1000 zł.
3: A sprawdzałaś przedszkole Patryk?
2: Nie, a czym się wyróżniają?
3: Ceną i jakością. Cały miesiąc opieki od 350 zł i wszystko jest w cenie. Wykwalifikowana kadra, własna kuchnia i realizują WWR i kształcenie specjalne. Adaptacja jest bezpłatna, może trwać nawet 6 miesięcy. To pierwszy wybór rodziców, którzy dbają o rozwój dzieci. Nie czekaj, dzwoń 662 024 253.
4: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20 i oferujemy 2 stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn, Wilczyńskiego 31.
5: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Deszczowy czas w pogodzie, Ania Kuca, więc nie odkładajcie jeszcze parasoli, bo przydadzą nam się i jutro, i pojutrze, z tym, że od czwartku będzie cieplej, około 15 stopni. Jutro, tak jak dziś, maksymalnie 10. A na korki uważajcie jeszcze, m.in. dojeżdżając Tuwima i obrońców dobroku do Sikorskiego.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Jutro 95 i diesel kilka groszy w dół. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 28 groszy. Za olej napędowy 6 zł i 84 grosze. W górę jedynie benzyna 98, 6 zł i 87 groszy. A program ceny paliw niżej kończy się w piątek, ale jak zapowiada minister energii Miłosz Motyka, będzie przedłużony.
15: Program ceny paliwa niżej będzie przedłużony. Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach. To jest oczywiście przedłużenie na zasadach rozporządzeń ministra finansów i gospodarki.
14: A program na razie ma być przedłużony o najbliższe 2 tygodnie. Prace mają przyspieszyć. Premier zlecił jak najszybsze przygotowanie rozporządzenia o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, a mają się tym zająć szef MSWiA i minister cyfryzacji. Nie żyje Stanisława Celińska, była znana m.in. z filmu Pieniądze to nie wszystko czy serialu Alternatywy 4. Użyczała też głosu w licznych filmach animowanych. Aktorka zmarła w wieku 79 lat.
16: SK Olsztyn News.
13: Za ósmoklasistami drugi dzień egzaminów. Test z matematyki trwał 2 godziny. Jutro jeszcze tylko język obcy.
17: Do egzaminu przystąpić trzeba, żeby ukończyć szkołę podstawową. Natomiast wiadomym jest, że ma to wpływ potem na wybór szkoły.
13: Mówi Anna Kobarynka-Łysek, dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej w Olsztynie. Wyniki uczniowie poznają do 3 lipca. Od miesiąca czynne jest Leśne Arboretum w podolsztyńskich Kudypach. Możecie tam zobaczyć kolekcję drzew i krzewów z całego świata. Co roku to miejsce odwiedza kilkanaście tysięcy osób.
18: Rzuć na luz!
19: Rzuć na luz!
20: Rzuć na luz!
21: Rzuć na luz!
22: Rzuć na luz!
23: Dzień dobry, bardzo pięknie was widzę.

0: Witamy 2 minuty po 17. Za moment Galaxy od Kungsa będzie Gibbs i Vin, Clean Bandit Solo i Alex Warren z najnowszym hitem. Pięknie Was witamy i zapraszamy także na spotkanie z panią Jadzią w tej godzinie. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.

0: Fever Dream Alexa Warrena to słyszeliście na antenie Radia SK 13 minut po 17, a teraz będziecie słyszeć inne dźwięki, bo będą wydobywały się z trzewi jedynej prawdziwej polskiej gwiazdy, pani Jadzi.
1: Z czego, przepraszam?
0: Z trzewi konkretnie.
2: Z czego?
0: Z głębokości.
1: Czego?
0: Własnego ciała. Jest z nami też pan Paweł.
2: Dzień dobry, no i oczywiście Kirowski. Dzień dobry. Obecny, jak słyszycie.
0: Pięknie was witamy. Pani Jadzia jest nawet obecna bardziej, nie tylko duchem, ale też ciałem, bo boli ją dzisiaj niecała stopa pięta, pani Jadziu, tak?
1: Tak, boli mnie piętra.
0: Piętro?
1: Pięta!
0: Pięta boli.
1: A ostroga mi rośnie chyba.
0: Ale co to znaczy ostroga rośnie?
1: Ja nie wiem, musisz mi konia kupić.
0: W ten sposób, póki nie mechanicznego, to mamy o czym rozmawiać. Zapraszamy serdecznie. Wcześniej pogadamy o przedmiocie, który Pawełek trzyma we własnym ryjku.
3: Trzymam i czekam, aż właśnie tutaj skończycie i rozpoczniemy grę. 664-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- trzy.
1: 604.
0: Nie, 664.
1: 664.
3: 402.
1: 402.
3: 302.
1: 302.
0: Zapraszamy serdecznie do wzięcia merch popołudniowy Pirowski, Pawełek i Warsaw Science, a zatem ciuszki, ciuszki dla was dostępne. Dzień dobry.
3: A kategorię zdradziliśmy?
1: Nie.
0: To pani Jadzie poprosimy o kategorię.
1: Coś na brzydką pogodę.
0: Co? Świetnie, pani Jadziu.
1: Następnym razem. Dziś.

0: Bardzo proszę.
1: Pawełku, panie Jadziu, czy to się przydaje na dzisiejszą aurę?
2: Oczywiście, że tak.
1: Dobrze, a czy to jest dwuczęściowe, czy jednoczęściowe?
3: Jednoczęściowe,
2: no jak? A, że się może składać i rozkładać?
4: Jezus, panie Jadziu!
1: No właśnie o to mi chodzi, rączka i góra na przykład.
2: Dwuczęściowe!
0: Dwuczęściowe, tak jest, potwierdzamy.
1: No to myślę, że to parasol.
2: Brawo. Ciekawe! Ja chciałam, żebyś Bartek wygrał.
0: Ciekawe, Bartku.
1: Super, bo już któregoś dnia tak panią chwaliłem i nie uznała mi pani odpowiedzi, no.
2: Ja nie uznałam. To teraz widzisz, jak ci podpowiedziałam? Jest
1: bardzo
2: mężczyzn.
1: Mnie to cieszy.
0: Ciekawe, Bartku, w głowę zachodzę, jak ci się udało wpaść na właściwą nazwę tego przedmiotu. Naprawdę, to filozofowie będą teraz siedzieć dekadami i się zastanawiać. Pani Jadziu, bardzo dziękujemy za super pomoc.
2: Ale no widzisz, no... Raz nie wygrał, to teraz wygrał.
0: No i bardzo dobrze się składa przecież.
2: Ja odrzuciłam, ja nikomu nie odrzucałam odpowiedzi, tylko wy.
0: Moje uczucia pani odrzuca już od wielu, wielu lat. Pani, no właśnie, dwa razy.
2: Dobrze.
5: Dobranoc.
2: Do trzech razy sztuka.
0: No, jak dożyję, bo nie wiem, czy mamy tyle czasu.
6: Reklama.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Majówka pełna tajemnic czeka na ciebie. Mamerki, tu odkryjesz legendarną bursztynową komnatę w skali 1:1, ukończoną w 100%. Poczuj dreszcz historii i różne wyprawy już w ten weekend majowy. Mamerki, przygoda zaczyna się tutaj.
6: Cicha impra, o której będzie mega głośno. Silent Party Powered by Spot. Oficjalny bifor kortowiady w Galerii Warmińskiej.
7: Bawimy się na parkingu 15 i 16 maja od 22 do 2 w nocy. Liczba miejsc ograniczona.
8: Zainstaluj apkę Spot i wbijaj na Silent Party bezpłatnie. A na zakupach 15 i 16 łap dubel punktów za każdy zeskanowany paragon. Szczegóły na galeria-warmińska.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: I po reklamie.

0: To był Armin Van Buren osobiście, Come Around Again na antenie Radia SK, pół do szóstej, ale to nie koniec Armina Van Burena na naszej antenie, bo mam coś jeszcze do przekazania.
1: What's up Radio SK, it's Armin Van Buren. I'm super excited to announce that my radio show A State of Trance is returning to Radio SK. So tune in every Friday night at 10 p.m. See you then.

0: Tak jest, Armin przekazał wam, jak słyszeliście, z radością, że jego show Estate of Trance wrócił do Eski i jest do posłuchania w każdy piątek wieczorem po 22:00. To oczywiście wszystko w ramach Eska Live Remix,
1: który w tenże piątek wystartuje już punktualnie o 20:00. Mnóstwo zabawy dla was, mnóstwo fantastycznych dźwięków, no i takiego miksowania, jakie może zapewnić tylko on, Armin van Buuren. To przypominamy w piątek, a teraz na naszą antenę wskakuje K-popowa formacja BTS i płyniemy na falach Radia SK, bo to numer zatytułowany Sweet.

0: to takie muzyczne przypomnienie o przerwie w pracy. Break Free, Ariana Grande i Zed. To jest Radio SK, a na zegarkach 23 minuty przed 18. Witamy pięknie w naszym popołudniowym zakątku.
1: Tu Pirowski, Pawełek, i mamy nadzieję, że jednak to już nie przerwa w pracy, a całkowita przerwa od pracy i że to
0: do jutra.
1: Już za wami co najmniej do jutra. Za chwilę gramy fajnie, bo będzie Sombry Back to Friends, ale odwiedzi nas też Kasia Gruszka, zwana też Katy Perry.
2: Reklama. Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 239 zł. Teraz za jedyne 199. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Na wszelki wypadek jest ALC. Autolakiernia Chmielewski. Kompleksowa likwidacja szkód komunikacyjnych z OC i AC. Zgłoszenie szkody, wykonanie oględzin oraz kosztorysu naprawy. Kontakt z ubezpieczycielem, zamówienie części, organizacja auta zastępczego z OC sprawcy i bezgotówkowe rozliczenie z ubezpieczycielem. W ofercie także naprawy blacharsko-lakiernicze pojazdów wszystkich marek i konserwacja podwozia. ALC. Autolakiernia Chmielewski. Olsztyn, Piłsudskiego 75.
6: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: na mnie jest wszystko jedno i wcale nie jest wszystko źle. Za moment się o tym przekonacie, słuchając punktualnie od 18:00 imprezki w Radiu SK.
1: Powiem więcej, jest nawet dobrze.
0: Naprawdę?
1: Tak?
0: A daj co najmniej 50 logicznych argumentów, żebyśmy ci wszyscy uwierzyli.
1: To już od razu jeden, który załatwi wszystkie 50.
0: Ale zacznij je wymieniać już po 18:00, bardzo cię.
1: Mata, bilety na matę.
0: No i tym jednym
2: mata,
0: słowem...
2: Mata, bilety na matę? Mata?
1: O, będziecie, super. Będziecie mata.
0: Zapraszamy was bardzo serdecznie, jakby to powiedzieć, no szachmat.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie.

0: Start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
8: Znasz jakiegoś dobrego trychologa w Olsztynie? Wypadają mi włosy i ten łupież.
9: Violeta Urlich-Mikulska, dyplomowany trycholog i kosmetolog w Bonicie. We wszystkim pomoże. No i możesz wysłać do niej Marka.
8: Myślisz o jego zakolach i łysieniu?
9: Tak, mają laser stymulujący porost włosów. Totalna nowość. Przy okazji skorzystasz z depilacji laserowej i zabiegów modelujących ciało i twarz. Wiesz, dzieci też przyjmuje. Bonita, Olsztyn. Więcej informacji na Facebooku. Bonita, ratunek dla twoich włosów.
10: Nie było mnie przez weekend, a ty już przemeblowałeś salon?
11: Ale kochanie...
10: Ktoś ci pomagał?
11: Tylko pani Beata.
10: A, więc ona ma na imię Beata. Wiedziałam.
11: Pani Beata z Ideal Meble. Profesjonalny doradca. Żeby było tak, jak sobie wymarzyłaś.
10: I to wszystko dla mnie? Umebluj się z Beatą. W salonie Ideal Meble w Szczytnie. Ogromny wybór mebli i dodatków. Fachowe doradztwo, transport, wniesienie i montaż. Ideal Meble, Moniuszki 5. Mebleszczytno.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już 14 i 15 maja. Dni otwarte w Stalco Center w Olsztynie. Zobacz na żywo pokazy profesjonalnych narzędzi największych marek. Czekają na Was eksperci, prezentacje sprzętu i narzędzi oraz specjalne niespodzianki. Masz budowę, warsztat, a może po prostu kochasz dobre narzędzia? To wydarzenie jest właśnie dla Ciebie. 14 i 15 maja od 9 do 17. Tylko w Stalco Center przy Lubelskiej 29. Stalco Center. Narzędzia dla profesjonalistów i pasjonatów.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Ania Kuca, mniejszy rządzi w pogodzie, a to oznacza chmury, deszcz, no i niezbyt dobre samopoczucie przez niskie ciśnienie. Przerwę w opadach będziemy mieli nocą. Nocą termometry w Olsztynie pokażą około 7 stopni. Jutro maksymalnie 10, ale od czwartku cieplej. Na korki uważajcie jeszcze m.in. na Sikorskiego.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: Już prawie 18, Agata Chruściak, zapraszam. Zderzenie dwóch ciężarówek na S17 na trasie Lublin-Warszawa. Utrudnienia są teraz na jezdni w kierunku Warszawy na wysokości Mopsarny, niedaleko węzła Ryki. Zablokowany jest prawy pas, ruch odbywa się lewym pasem. Nie ma poszkodowanych, ale utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny. MSZ skierował prośbę do ambasady USA w sprawie Zbigniewa Ziobry, przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Chodzi o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu polityków PiSu do Stanów Zjednoczonych. A przypomnę, Ziobro poinformował, że jest w Stanach w niedzielę, wcześniej przebywał na Węgrzech. Polska prokuratura chce postawić politykowi 26 zarzutów. Rząd już zapowiedział wniosek o jego ekstradycję do Polski.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
18: SK Sport News.
17: Jutro i w niedzielę polscy zawodnicy ręczni zagrają 2 mecze z Austrią, którego stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Niemczech. Rywalizacja z Austrią zapowiada się na wyrównaną, choć w poprzednich edycjach Mistrzostw Świata czy Europy wyższa.

0: pierwsze miejsce zajmowali rywale. Jutrzejsze spotkanie o 18:00, a 4 dni później drużyny zmierzą się w Olsztynie.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: SK Olsztyn News.
3: Zebrano wymaganą liczbę głosów. Za miesiąc w gminie Wilczęta odbędzie się referendum w sprawie odwołania wójta. Grupa referendalna uzasadnia chęć odwołania Marcina Krzyżanowskiego m.in. podwyżką podatków i niewykorzystywaniem potencjału gminy. Referendum w Wilczętach odbędzie się 14 czerwca. Kolejne remonty dróg w powiecie olsztyńskim. Umowy dotyczą 4 odcinków. Nową jezdnią pojadą mieszkańcy gminy Barczewo, Gieczwałt i Świątki. A w tę sobotę z okazji Nocy Muzeów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztyńskim Zamku zaprasza m.in. na pokazy walk rycerskich i zwiedzanie wieży zamkowej.
4: Imprezka. Imprezka.
5: Spokojnie, już po wszystkim, słuchajcie. Daliśmy radę ten wtorek zaliczyć prawie 2 minuty po godzinie 18.

0: Jerzy Zamkowy. Freska.
1: Spokojnie, już po wszystkim, słuchajcie. Daliśmy radę ten wtorek zaliczyć prawie 2 minuty po godzinie 18.

0: to nie wraca.
1: No i tak się właśnie wraca do domu z hitami na czasie, się można pobujać w samochodzie. PZ Matajka z bałaganem w Radio SK, to są hity na czasie. No a teraz szokująca informacja, słuchajcie, świat nie będzie już wyglądał tak samo, słuchajcie. Coś się skończyło, to jest pierwsza taka sytuacja od 48 lat, uwaga. Dariusz Szpakowski nie skomentuje żadnego meczu na tegorocznym mundialu. TVP ogłosiło dzisiaj listę komentatorów, no i niestety pana Dariusza Szpakowskiego tam nie ma. Podobno nawet dostał propozycję, żeby mecze komentować, ale nie skorzystał. To ja w tym, słuchajcie, w takim razie mam pytanie w imieniu wszystkich fanów piłki nożnej do pana Dariusza.
2: A co ty robisz?
1: Ale z drugiej strony, po tylu latach komentowania Dariuszowi Szpakowskiemu należy się, żeby sobie usiąść przed telewizorem z chipsami i na spokojnie mecz obejrzeć.

No i to się nazywa właśnie wieczorny relaks z hitami na czasie. Eileen, you, me, Ellie Goulding, to jest Radio SK, 21 minut po godzinie 18. Ostatnio doszło do wielkiego skandalu w powietrzu, słuchajcie. Na pokładzie samolotu lecącego z Argentyny do Panamy pewna para 50-kilkulatków bardzo, i to bardzo, zaczęła pokazywać swoją miłość wzajemną i zaczęli to robić na oczach wszystkich pasażerów. O, tu normalnie na siedzeniu wszyscy patrzyli, a oni się tam, wiecie, co robią, no. I potem ta para trafiła na komendę, usłyszeli zarzuty, a z komendy tego pana odebrała żona. No i to jest, słuchajcie, nauczka dla wszystkich linii lotniczych, że te toalety w samolotach to jednak powinny być troszkę większe.

0: I od dawna to
1: wiecie. A wy od dawna to wiecie, że SK ma dla was fajne niespodzianki. Nowy hymn męskiego grania, wszystkie hity zaczynają się w SC i w SC zaczynają się najlepsze koncerty tego roku. Tylko u nas możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Już w najbliższy piątek raper zagra tam wszystkie największe hiciory w swojej karierze. Między innymi Szafir, który po 19 w SC się pojawi. No i wy możecie w tym uczestniczyć. I to jeszcze za darmo, słuchajcie. Tutaj nie ma żadnej loterii, nie ma wysyłania SMS-ów. Po prostu wpadacie za darmo na SK.pl i udowadniacie nam, że jesteście największym fanem Maty na świecie. Bardzo proste, po 19 dzwonię.

0: w tej sprawie do kogoś z was.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak? To Allegro.
4: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To co, Angela? Idziemy na rower?
8: Ale mój stary już nie daje rady.
7: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
8: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
7: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
9: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
11: Auto Idea. Olsztyn, ulica Towarowa 11. Telefon 800 200 200.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
13: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Olsztyn na czasie.
19: Trwają zapisy do olsztyńskiej piątki. Anita Zalewska, cześć. Czym jest olsztyńska piątka? To nasze olsztyńskie biegowe wyzwanie. Wydarzenie już w najbliższą sobotę. Start o godzinie 8.30. Start i meta usytuowane będą przy basenie Aquasfera. Biegamy dwie pętle po parku Kusocińskiego. Zapisy trwają w sieci. Wydarzenie jest totalnie bezpłatne. Wystarczy być mieszkańcem Olsztyna, no i zdążyć się zapisać. Limit to 150 miejsc. Wydarzenie już w najbliższą sobotę, a kolejny start zaplanowany jest na wrzesień. Polecamy. Polecamy też przedkortowiadowe imprezowanie, czyli Silent Party na parkingu w Galerii Warmińskiej. W piątek i w sobotę.
20: Muzyką się żyje.
0: Już dzisiaj w Wiedniu rusza wielkie muzyczne święto. Czas na pierwszy półfinał Eurowizji. Wystąpi w nim nasza reprezentantka Alicja Szemplińska, która wykona piosenkę Pray. Na scenie pojawi się jako 14 z kolei, czyli jako przedostatnia uczestniczka. I według najnowszych przewidywań bookmacherów Alicja Szemplińska ma naprawdę spore szanse na awans do finału, który już w najbliższą sobotę. A te notowania rosną po ostatnich próbach, bo występ wyszedł jej naprawdę bardzo dobrze. Półfinał startuje dzisiaj o 21 i będzie można go za darmo obejrzeć w telewizji. Alicja pojawi się na scenie po godzinie 22. No i przypomnijmy, jak co roku, jak zawsze, w związku z Eurowizją nie obyło się bez kontrowersji. Do udziału w konkursie został dopuszczony

0: Zjednoczony Izrael. W reakcji na to z występów na Eurowizji występ zrezygnowało 5 państw. To Islandia, Holandia, Irlandia, Słowenia oraz Hiszpania. Więcej o konkursie piszemy na sk.pl. Na naszej stronie możecie też za darmo upolować bilety na Matę. Szukamy największych fanów tego rapera. Tylko w Radiu SK możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie w najbliższy piątek. Wtedy Mata zagra The Best Of, największe swoje hity w karierze i wy możecie to przeżyć razem z Radiem SK.
1: Impreska.
0: No bo to się właśnie nazywa imprezka z Radiem SK. Za moment dzwonię do kogoś z was i już chyba wybrałem kandydatkę, która zna wielkiego fana Maty. Powiem tylko tyle. Będzie za chwilę fajna niespodzianka na antenie Radia SK. Ktoś się mocno ucieszy. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: David Guetta i Sia w Radiu SK. Gramy hity na czasie i szukamy największych fanów Maty. Ja teraz chyba nie fankę namierzyłem, ale kogoś, kto zna fana Maty. Asia razem ze mną. Cześć, Asia.
1: Cześć, cześć.
0: Powiem ci, że ty to jesteś naprawdę fajną koleżanką z pracy. Lubisz tą Paulinę, co?
1: A no pewno.
0: Wy się tam na księgowości chyba dobrze bawicie, z tego co tutaj czytam.
1: Bardzo się dobrze bawimy. Bardzo, zawsze z wami.
0: Ale to udowodnij nam, że twoja koleżanka Paulina jest wielką fanką Maty.
1: No słucham, ale co mam powiedzieć?
0: No właśnie, dlaczego uważasz, że ona powinna się bawić przy kawałkach Maty na żywo?
1: No przecież powinna, bo nie dość, że jest fantastyczna, to do tego jak tylko w radio leci Mata, to od razu jej nóżka się rusza.
0: I wszyscy przy okazji na tej księgowości się dobrze bawią, bo jest dobra energia,
1: prawda? Oczywiście. Czasami nawet nam zatańczy.
0: Wow, Paulina razem ze mną. Jest. Cześć Paulina, czy ty potwierdzasz?
2: Cześć, cześć, no pewnie, że potwierdzam, jestem ogromną fanką.
0: Czyli jak rozumiem, Eska puszcza Matę i tam po prostu cała księgowość się buja.
2: Tak, staram się rozruszać jak mogę.
0: Ale bardzo mnie zaciekawiło też to, co Asia napisała w zgłoszeniu, że nawet wiesz, skąd się wziął kawałek Juret de Mar.
2: Tak, tak, wiem, bo też jestem fanką piłki nożnej i jak grałam, prawda, w FC, to wiedziałam od razu, że tam będzie Loret de Mar, także byłam zachwycona.
0: A w teledysku jest ktoś znany, prawda?
2: Ojejku, teraz już co?
0: Wojtek Szczęsny. Ach, obejrzyj, jak zajdziemy z anteny, to musisz obejrzeć, bo to jest naprawdę fajne. No to słuchaj, Paulina, powiem ci tylko tyle. Masz bardzo dobrą koleżankę. Naprawdę bardzo dobrą. Ja ci zazdroszczę takiej koleżanki z pracy. Każdy by chciał mieć takiego przyjaciela w robocie, na księgowości między innymi. Bo właśnie teraz od Pauliny i od Radia SK... Od Asi dostajesz...
1: Od
0: Asi, tak. Już mi się wasze imiona tutaj mylą. Ale słuchajcie, najważniejsze jest to, że Paulina, dobrze mówię, Paulina, dostaje podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie.
1: Co ty mówisz?
0: Naprawdę.
1: Paulina, wszystkiego dobrego!
2: Jezu, Asia, jesteś cudowna. Dziękuję ci bardzo.
0: Wow.
1: Masz się dobrze. Spełniaj marzenia.
0: Ale tam dzięki, będzie jutro Asia. Imprezka podczas zmiany.
1: Jutro będzie szał.
0: One, dziewczyny, wy się już pewnie nie możecie doczekać, aż przyjdziecie do pracy i razem zaczniecie tam plotkować i się będziecie chwalić wszystkim, jaka to Asia jest dobra, że Paulinie bilety na Matę załatwiła.
2: Cała praca będzie wiedziała, że Asia jest super.
1: Nie przesadzajmy.
0: Wszystkiego jest, dobrego, jest. Dziewczyny. To teraz odpalajcie Eskę, bo ja gram Matę właśnie teraz. Szafir na antenie Radia SK.

czy to na zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Co najmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuteria?

0: Wiktor Waligura w Radiu SK. To są właśnie wieczorne hity na czasie, a internet jest po prostu zalany. Zalany nagraniami z Barcelony. Wczoraj na ulicach miasta było wielkie świętowanie, bo FC Barcelona zdobyła Mistrzostwo Hiszpanii. Przez miasto jechał autobus otwarty, na którym byli piłkarze. Fani mogli tańczyć, śpiewać razem z piłkarzami, a główną rolę w tym wszystkim odgrywał kto? Robert Lewandowski z Wojtkiem Szczęsnym, bo oni siedzieli tak na samym przodzie, na samym dachu tego autobusu i oni tam w ogóle robili rzeczy niesamowite. Żarty opowiadali, śmiali się, Lewandowski nawet stał i tam tańczył i wszyscy są zaskoczeni, że Robert Lewandowski jest taki wyluzowany, bo on zawsze takiego trochę ważniaka zgrywał, takiego poważnego piłkarza, prawda? A tu nagle widzimy, jak Robert Lewandowski tańczy na dachu autobusu. Więc ja mam pytanie do was. Jestem ciekaw, czy ktoś was ostatnio tak zaskoczył swoim zachowaniem? Może druga połówka? Może on nagle zaczął po sobie sprzątać? Może deskę zaczął opuszczać? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Kto, jakim zachowaniem was ostatnio zaskoczył? Może mąż, może żona, może dziecko? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i za chwilę gram Zokaria od Andy'ego Dasta się pojawi.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
7: Poleca Radio SK.
8: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
9: Sprawdź to sam, czekaj out, puszcz cenę, każdy dział.
10: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji.

0: Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Warmińskiej w Olsztynie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

Christian Marci na wieczorne rozbudzenie. Tak, żeby po kolacji od razu nie zasnąć, bo to podobno niezdrowo. To jest Radio SK, to są wieczorne hity na czasie. Zapytałem was przed chwilą, kto i czym was fajnie ostatnio zaskoczył. Agata mówi, że koleżanka z pracy ją zaskoczyła, bo w kilka dni dogadały wspólny wyjazd. A wiecie, jak to w dorosłym życiu bywa. Człowiek przez pół roku się ze znajomymi dogaduje w sprawie terminu, a na końcu się okazuje, że prawie nikt nie może i że jednak trzeba przełożyć. A Agata z koleżanką w kilka dni się dogadały i słuchajcie, już w najbliższą sobotę razem gdzieś wyjeżdżają. Agata, ty się upewnij, o co chodzi, bo czy ta koleżanka przypadkiem nie zrozumiała, że ty za ten wyjazd płacisz? Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, kto i czym was ostatnio fajnie zaskoczył, a ja gram romantycznego Alexa Warrena.

0: numer bardzo wakacyjny. I tak będą brzmiały wakacyjne wieczory już niedługo. Kuba i Kuba w Radiu SK, gramy hity na czasie. Zapytałem, kto i czym was ostatnio miło zaskoczył. Natalię zaskoczył syn, bo kupił jej fajny prezent na urodziny.
1: Kupił, czym mnie za bardzo zaskoczył, moje ulubione pomadki i moją ulubioną herbatę. Nawet nie wiedziałam, że wie ja co lubię.
0: My faceci po latach małżeństwa nie jesteśmy nigdy pewni, czy wy coś lubicie, dziewczyny. Także szacun dla syna, zwłaszcza za tą pomadkę, prawda? Bo jak my wchodzimy do działu damskiego w jakiejś drogerii, to tam wszystkie te tusze, te szminki wyglądają tak samo, więc naprawdę nie wiem, jak jemu się to udało. Zaraz do was wracam z hitami na czasie. Po krótkiej przerwie Benson Boone w Radiu SK.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama. 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

Miu Izalia w Radiu SK i numer jeden gorącej setki Radia SK 2025, a ja mam świetnego newsa, słuchajcie, lato coraz bliżej, jest kolejna oznaka, kolejne potwierdzenie, bo w naszym kraju zaczyna się sezon na białe noce. To znaczy tyle, że w sezonie letnim niebo na północnym horyzoncie nie jest w 100% czarne. Przez całą noc jest takie lekko jasne, niebieskawe, jakby cały czas trwał zachód słońca. Na razie można to zobaczyć tylko na północnych krańcach Polski, bo słońce już nie zachodzi tak głęboko za horyzont, ale z każdym dniem to zjawisko będzie się przesuwało na południe naszego kraju, a do wakacji zostało nam dokładnie 44 dni, więc ja nawet nie pytam, czy na pewno zdążymy z formą na lato, ja po prostu zagram The Chemical Brothers już teraz.

0: was miło zaskoczył. No i Piotrek mówi, że go szefowa miło zaskoczyła. Miło, bo nie dała podwyżki, ale to wbrew pozorom całkiem dobra informacja.
1: Powiedziała, że na dawanie podwyżek ma ban od zarządu, ale dostanę auto służbowe. I wiecie co? Już w czwartek jadę odebrać to auto.
0: Podwyżki nie ma, ale jest firmowe paliwo, a to jest warte jak bardzo duża podwyżka. Radio
2: SK. Reklama. Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.

bardzo dobry imprezkowy numer. Z Eską nie chce się spać, to Einot. To są wieczorne hity na czasie, a już za chwilę startuje wydarzenie, które będzie śledziła cała Europa. Czas na pierwszy półfinał tegorocznej Eurowizji. W tym półfinale zobaczymy naszą reprezentantkę Alicję Szemplińską, która wystąpi z hitem Pray i podobno mamy matematyczne szanse na awans do finału ponad 50%. Tak mówią bukmacherzy. Wszystkie najważniejsze informacje z Eurowizji mamy dla Was na sk.pl. Tam jest specjalna relacja.

0: Reklama.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro. Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie.
9: Olsztyn na czasie.
10: Takiej imprezy w takim miejscu jeszcze nie było. Anita Zalewska, cześć! Zostały 2 tygodnie do Kortowiady, a już w tym tygodniu oficjalny Before Kortowiady. Silent Party powered by Spoty wjeżdża na poziom 2 Galerii Warmińskiej i zamieni parking w taneczną arenę bez głośników, ale za to z mocą 3 kanałów muzycznych w słuchawkach. Oficjalny Before Kortowiada w piątek i w sobotę od 22:00. Gwarantowane 3 gatunki, 3 kolory podświetlenia i 1 taneczny rytm. Wydarzenie Eskowo polecamy, a o szczegółach piszemy na naszej stronie sk.pl. Na naszej stronie czeka też kompletny line-up 65. Kortowiady, a na antenie Eski spodziewajcie się karnetów.

0: Michał Hanczak, a w studiu Radia SK kolejny fantastyczny gość, który chce nas zabrać pod palmę. Chociaż nie, tak naprawdę to on chciałby się zabrać pod palmę, może niekoniecznie razem z nami. Rubens, witam cię bardzo serdecznie.
1: Witam również serdecznie. Słuchaj, nie ma żadnego problemu, jak ktoś chce się zabrać ze mną pod tą palmę, odpoczywać i w ogóle, wiesz, odpuszczać tak naprawdę pęd dzisiejszego świata, to ja nie mam nic przeciwko. Ja naprawdę nie muszę być sam pod tą palmą. I jednak, czyli zapraszam serdecznie. Tak.
0: Taka chęć ucieczki w ogóle od całego świata i od wszystkich ludzi.
1: Myślę, że to jest chęć po prostu odpuszczenia trochę. Dzisiejsza rzeczywistość jest bardzo gęsta, bardzo intensywna. Nie ma dla nas absolutnie żadnej taryfy ulgowej. I tak jak ja mam taką tęsknotę, jak rozmawiam z moimi znajomymi, to wszyscy, ciągle powtarza się ta myśl, że każdy chciałby to po prostu na chwilę odpuścić.
0: Jak to mówią, rzucić wszystko i ruszyć w Bieszczady. W twoim przypadku bardziej jednak pod palmę.
1: Słuchaj, jak ktoś zamontuje jakąś palmę w Bieszczadach, na Kaszubach, gdziekolwiek, to ja z chęcią tam pojadę. Ale w ogóle powiem ci, że tak naprawdę, też wracając do twojego pierwszego pytania, to nie jest ważne, czy to jest pod palmą, czy to jest na plaży przy Moście Poniatowskim, czy to jest gdziekolwiek. Najważniejsze jest to, z kim tam się znajdziemy. I to jest taka chyba, wydaje mi się, główna myśl przewodnia. Ta palma to taki, wiesz, symbol trochę. Leżeć.

0: ogóle powiedzmy, skąd ta palma się wzięła, bo my sobie gadamy o czymś, co już znamy, bo ja już poznałem twoją piosenkę, ty ją oczywiście zatworzyłeś, więc wiesz, o czym mówisz.
1: Coś tam słyszę, ja też coś słyszę.
0: Ale no, jesteś tu z powodu premiery nowego singla, który tę palmę ma w tytule i jakby to jest też oczywiście ten symbol i punkt wyjścia do tej piosenki.

0: To opowiedz trochę właśnie o kulisach powstania. W ogóle będę miał dla ciebie chyba niespodziankę, myślę, zaskoczę cię, ale to chyba na koniec ci powiem.
1: No dobra. Ale ja bardzo lubię niespodzianki.
0: Teraz sobie dopiero skojarzyłem, ale to musicie zostać do końca, żebyście wiedzieli, o co chodzi. No właśnie, powiedz trochę o kulisach powstania tej piosenki. To ona powstała właśnie z takiego zmęczenia? Byłeś w pewnym momencie przeciążony i przebodźcowany wszystkim, co się dzieje? No jednak zawód twój sprzyja temu, że dużo się dzieje.
1: To prawda. Ja doskonale pamiętam, jakby co tknęło mnie do tego, żeby napisać taką piosenkę. Nie ukrywam, że jestem trochę zmęczony i to też tak mam zasłyszane w mojej okolicy, że tak powiem. To, że ludzie mają trochę dosyć, ja na pewno mam dosyć tego takiego świata wykreowanego w internecie, że wszyscy są piękni, że wszyscy są idealni, każdy ma idealne życie. Zresztą tam w tekście jest piękni ludzie i tak dalej. Jest to trochę ironia, bo generalnie nic nie ma do pięknych ludzi, pięknych, niepięknych i tak dalej. Ale jest... Trochę mnie denerwuje już to wszystko, co nas otacza, to kreowanie rzeczywistości internetowej, taka jaka ona, jakiej nie ma tak naprawdę. Świat prawdziwy zupełnie inaczej wygląda, tak sobie, wiesz, myślałem o tym, że to fajny jest ten internet pod pewnymi względami, ale no jak wstaję rano, żyję jak normalny, statystyczny człowiek, nikt sobie nie myśli, że jak muzyk i tak dalej, to w ogóle robi coś kosmicznego i tak rozglądam się dookoła siebie i to nie ma nic wspólnego z tym, co widzę w internecie. I to był trochę taki zaczyn do napisania tej piosenki.
0: No tak, rzeczywiście to, co widzimy często w mediach społecznościowych, to jest to, co ktoś chce nam pokazać, czyli albo ta najlepsza wersja siebie, albo wręcz podkręcona wersja.
1: Wykreowana. Tak. Więc widzisz, ta piosenka tak naprawdę ma zaczyn, początek, geneza tej piosenki, to jest naprawdę poważny, filozoficzny, egzystencjalny, społeczny problem spowodował, albo problem, no przemyślenia jakieś moje, były impulsem do napisania tej piosenki.
0: Myślę, że dużo osób może się utożsamić, bo ma taki przesyt. Ja momentami też, że trochę czuję, że jak nie jestem w temacie, czyli na bieżąco nie wrzucam jakichś rolek, filmików, dokładnie, zdjęć i tak dalej, to wypadam z jakiegoś obiegu, że nagle ten świat zaczyna pędzić i uciekać.
1: I że coś chyba... tracisz być może.
0: Tak, dokładnie. A z drugiej strony mam wrażenie, że dużo straciliśmy wchodząc w ten świat.
1: Dokładnie, więc idąc dalej, która osoba traci? Ta, która jest na bieżąco i jakby wpada w ten...
0: spiralę.
1: W tą spiralę i internetu, nazwijmy to, social mediów. Czy tracimy coś nie będąc poza tym, powiedzmy, w prawdziwym życiu?
0: No z drugiej strony nie da się do końca odciąć od internetu, zwłaszcza kiedy jest się artystą, który też chce promować swoją twórczość i jakoś docierać do ludzi, więc gdzieś trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Ale czasami fajnie uciec pod palmę i się wyłączyć rzeczywiście bardzo mocno. Powstała taka przyjemna ballada, która ma taki lekko letni vibe, ale jednak jest taka ciemna trochę.
1: Jest trochę ciemna, jest jak zawsze chyba już. Ja się nie boję tego stwierdzić. Te piosenki u mnie są trochę nostalgiczne. I ta nostalgia jest w tej piosence. Nie da się tego ukryć. Ja już przed tym nie ucieknę. Pogodziłem się z tym, że te moje piosenki są trochę nostalgiczne. Ale przekaz jest w piosenki jak najbardziej słoneczny, jak najbardziej jasny. Tak naprawdę może się wydawać, że to jest numer lekki, ale tak jak wspomniałem, to jest tak naprawdę bardzo głębokie przemyślenia sam są zawarte w tej piosence.
0: To jest w ogóle sztuka, żeby prostymi słowami często i w prosty sposób przekazać jakąś głębię, a ja mam wrażenie, że ty opanowałeś tę sztukę i że twoje piosenki trafiają do tego, kto się chce wsłuchać w te piosenki, w tekst przede wszystkim.
1: No to dla mnie to jest ogromny komplement, bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo proszę, bardzo jestem miłym człowiekiem ostatnio, naprawdę.
1: Ja wiem.
0: Dobrze, to opowiedz, gdzie w ogóle Rubens jest teraz? No bo jest kolejny singiel, tak nam dozujesz te singielki. Czy to jest rzeczywiście kolejny etap, który nas prowadzi do płyty, czy zrezygnowałeś w ogóle z koncepcji albumu? No bo czasy też się zmieniły. Różni artyści teraz podchodzą do tego tematu.
1: Jak ostatnio widzieliśmy się, to mówiłem, że będzie płyta i że singluje. I wydarzyła się w moim artystycznym życiu totalna wolta, bo w zasadzie nagrałem w zeszłym roku całą płytę, napisałem tą płytę i na przełomie zeszłego roku i tego posłałem tych numerów i stwierdziłem, nie czuję tego materiału, muszę napisać całą płytę od nowa i wyobraź sobie, że w zasadzie w 2 miesiące po lutym, marzec zrobiłem płytę od nowa, nowych 10 piosenek.

0: I ta piosenka pod palmą jest zapowiedzią mojej trzeciej płyty, która ukaże się już lada moment. I tam będą same premierowe piosenki.
1: I nie masz czegoś takiego, że ci szkoda tych piosenek, które wyrzuciłeś? Które schowałeś?
0: Może kiedyś do nich wrócę, ale nie czułem tych numerów. Wiesz, posłuchałem tego po nowym roku, w styczniu i mówię, nie chcę tych numerów wydać. Muszę napisać nowe piosenki.
1: Ale co się takiego wydarzyło? Czy to po prostu jakaś życiowa sytuacja? Czy z dnia na dzień się po prostu rubes zmienił?
0: Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, chcę mieć jednak inne piosenki. I napisałem inne piosenki.
1: Ale to jest niesamowite, tak dopytuję, bo jest to ciekawe, że wydaje mi się, że każde rzeczy, które dany twórca tworzy, nieważne czy jest to muzyka, czy sztuka jakiegoś innego rodzaju, że jednak to są takie trochę dzieci wydawane na świat przez tego twórcę. I jak słyszę potem, że nagle, wiesz, no nie. I
0: w ogóle, ja oddałem tam.
1: Tak, okno życia. W ogóle jakby o co chodzi?
0: Nie do końca. Tak, jest to w pewnym sensie dobre porównanie. Ja tych piosenek nie wyrzuciłem. One są na moim dysku. Kto wie, może ja je udostępnię w pewnym momencie, wiesz, nawet takie może trochę niedokończone, może trochę niedopracowane, może w wersji demo. To też może być ciekawe, jak ktoś, wiesz, dostanie moje numery takie nieokrzesane. Więc te piosenki, nie zostały te piosenki oddane do okna życia. One ciągle gdzieś tam, wiesz, u mnie są w spiżarni. Kto wie, może kiedyś ujrzą światło dzienne.
1: Niesamowite. Naprawdę. Ale wiesz, mogę być w takim szoku, że poświęciłeś na to ileś tam czasu, bardzo dużo. Dużo też nakładów i kreatywnych i pewnie poświęciłeś wiele rzeczy w życiu, żeby móc stworzyć płytę. I nagle stwierdzasz, że a nie, może inna zupełnie.
0: Było dokładnie tak, ale no czasem trzeba ten krok do tyłu wykonać. Czy to on był dobry, czy on był zły, to wszystko się okaże. Co mogę jeszcze powiedzieć o tym? No naprawdę rzuciłem się w taki, wiesz, szał twórczy na początku tego roku, bo to wiedziałem, że chcę wydać płytę przed wakacjami. Bardzo mi zależało na tym, bo już jakby to wszystko we mnie buzuje. No ale no nie mam żadnej nowej piosenki, więc naprawdę muszę się, naprawdę muszę to wszystko, wiesz, nie wiem jak to określić nawet, wziąć się w garść i po prostu napisać te numery.
1: Spiąć
0: się i gdzieś tą chęć napisania nowych rzeczy i to wszystko, co we mnie buzowało, musiałem mocno ukierunkować, więc dwa miesiące wydaje mi się lutym, marzec, trochę kwietnia, to był naprawdę szał twórczy u mnie. Naprawdę, wiesz, rzuciłem się w to.
1: Okej, a jak tak sobie patrzysz na te nowe numery i porównujesz z tymi, które na razie zostały schowane do szuflady?
0: To jest trudne pytanie.
1: To się właśnie co zmieniło? Czy to jest inna treść, inne brzmienie? No bo jednak ten nowy singiel nie odstaje brzmieniowo od tego, co robiłeś do tej pory.
0: To prawda, ale na płycie już znajdą się numery, które zupełnie inaczej brzmią. Myślę, że zapytasz o to, czy wracam, czy zrobiłem porównanie, czy jest lepiej, czy gorzej z tamtymi numerami.
1: Nie robię. To moje pytanie.
0: Bo wolę tego nie robić, słuchaj, bo żeby znowu się w jakąś kolejną woltę nie wpakować, więc już tak ze względu na BHP moje życiowe i artystyczne już po prostu mam numery, wydaję. Warto jest zaznaczenie, chciałbym też powiedzieć o tym, że trochę jestem, też jak rozmawiamy o tych dzisiejszych czasach, o byciu artystą, potrzebie singlowania, bycia non-stop, trochę ja jestem obrażony na tą koncepcję singlowania i później wychodzi album, na którym znajdują się dwa numery, których premierowe. Zazwyczaj są to dwa najsłabsze numery, bo wszystkie numery poszły po prostu w singlach i tych singli było 8, na płycie jest 10 numerów i w zasadzie no, wychodzi płyta i już wszystko wiemy i nie ma żadnego zaskoczenia. A mi trochę chciałem wrócić do tego takiego podejścia, wydaje mi się trochę starszego, że tych singli nie ma za dużo, ale wychodzi płyta i wszystko na tej płycie jest nowe i to może być jakimś zaskoczeniem. Coś może ci zrobić, nie znasz tego, jesteś ciekawy, więc chciałem tym razem odwrócić tą kolejność.
1: Fajnie, że jest taki powrót, jestem bardzo ciekawy tylko, czy to się przyjmie, nie? Chociaż teraz jest trochę tak, że wracamy i do brzmień, które już były, do jakichś sposobów promowania piosenek, które już były, więc kto wie, może rzeczywiście to koło się kręci cały czas.
0: Zwróć uwagę, co zrobił Harry Styles z tą płytą, wydał chyba jeden singiel, dwa single, wyszła płyta Lily Allen, rzuciła cały album po bardzo długiej przerwie do sieci. Wydaje mi się, że to podejście zaczyna powoli wracać.
1: Dla mnie spoko.
0: Dla mnie też spoko.
1: No i bardzo dobrze, tu jesteśmy dogadani. Słuchaj, to ja trzymam kciuki, żeby rzeczywiście ta płyta się niedługo ukazała, bo się boję, że przyjdzie taki moment, że stwierdzisz, że jednak może nie ta i jeszcze będziemy czekać na kolejną.

0: już jest data, jeszcze nie powiem jej ze względu na to, że parę technikali jeszcze muszę domknąć, ale już jest data. Będzie to szybciej niż wszystkim się wydaje, niż mi się wydaje tak naprawdę. Także też odsyłam do moich tych social mediów, bo tam już lada moment informacja o tym, kiedy płyta. I same premierowe piosenki poza podpalą.
1: Super, super. Jakieś plany już masz grania? Gdzieś cię będzie można zobaczyć? Czy to się dopiero gdzieś kształtuje?
0: Lada moment też na moich social mediach pełna lista, ale ważnym takim koncertem na pewno dla mnie, który będzie i którym chciałbym wspomnieć, to jest męskie granie w Gdańsku. Pierwszy dzień, piątek, 17 lipca, duża scena i serdecznie zapraszam, jak ktoś ma ochotę wpaść, to będę zachwycony.
1: Trójmiasto wie, co robić, ale to wakacje, więc pewnie też jest sporo osób, które mogą sobie wyjechać na wycieczkę. Palmy tam może nie będzie, ale za to polskie morze zawsze spoko. Zawsze. I do tego jeszcze męskie granie, więc ekstra.
0: Może, wiesz, nie pod palmą, ale na Wydmie na przykład.
1: Na przykład, też fajnie. I teraz niespodzianka, bo mi się zderzyły kulki. My akurat nagrywamy naszą rozmowę w takim studiu do nagrywania wywiadów, ale mamy też tu takie główne studio, z którego nadajemy program i zaraz tam pójdziemy zrobić sobie zdjęcie. Tam jest palma.
0: Cudownie, cudownie. W
1: Także
0: końcu palma.
1: Ja teraz Rubensa zapraszam pod palmę, a sobie to możecie później zobaczyć w mediach społecznościowych.
0: No. Które tu tak narzekamy i o których tak dyskutujemy.
1: A z drugiej strony, bez których też wielu z nas albo wielu sukcesów by nie było.
0: To prawda.
1: Trzeba się jakoś z tym pogodzić i jakoś szukać po prostu na to dobrego sposobu, który będzie nas cieszył, a nie martwił. Ale Paulo Coelho wjechał. Dobrze, to kończymy. Rubens, bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję również.
2: SK Music News.
1: To kawałek ostatnio najczęściej odsłuchiwany w streamingu w Polsce, ale gramy go też w radiu. Zaglądamy teraz do nowego notowania Rap 20, a tutaj na szczyt wskoczyły Fantazje, czyli kawałek, za którym stoją Miu, PZ i BDOS 2115. Na podium także Dis na Raka. Ponownie BDOS, tym razem z Mają Mecan i z charytatywnym hitem Ciągle tutaj jestem. To miejsce drugie. Trzecie zajął Whitior i jego California Love. Na SK.pl macie całe notowanie Rap 20. Możecie od razu zagłosować na listę. Gramy w każdy poniedziałek o 23.
2: SK Music News.
1: Z jednej strony coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Tak zapowiada się Warsaw Music Festival, który w czerwcu odbędzie się na stadionie Legii. To 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów, bo przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas. Będzie też Armin van Buuren, który będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. bracia Kacperczyk, Trips albo Calvi i Remy. Szczegółów szukajcie na sk.pl.
2: Olsztyn News.
3: Anita Zalewska, zapraszam. Dziś wyruszamy w bardzo interesującą podróż po powiecie olsztyńskim, a ze mną jest jedyny możliwy przewodnik w tym temacie, czyli
4: starosta olsztyński Andrzej Abako.
3: Witam serdecznie, dzień dobry. No i na początek zaczynamy od informacji bardzo istotnej dla mieszkańców, a mianowicie małe lotnisko w Gryźlinach, można powiedzieć, wygryzło port w Szymanach, wyścigło lotniczą bazę i mówimy tutaj o tej bazie tych samolotów, które mają strzec nasze lasy przed pożarami.
4: Tak, o dromaderach. Tak, rzeczywiście przygotowaliśmy się do tego, ponieważ my szukamy cały czas tego, jak to lotnisko w Gryźlinach ma wyglądać, jak je otwierać, czy jak je wykorzystywać. W związku z tym to jest jedna z tych myśli, które nam mówiły, że przedłużymy pas do 1000 metrów i tak żeśmy zrobili. Zainwestowaliśmy w lotnisko, przedłużyliśmy pas, bo taki był wymóg dromaderów, żeby mogły lądować, to muszą mieć pas 1000 metrów i wystartowaliśmy w przetargu i ten przetarg żeśmy legalnie, uczciwie wygrali jako nasze tutaj lądowisko powiatu olsztyńskiego i gminy Stawiguda. Cieszę się bardzo, dlatego że to pomoże jak gdyby raz lotnisku, bo fajna baza w tej chwili jest LPR na Gryźlinach. To będzie teraz, będą lasy, są skoki spadochronowe, coraz więcej lotników i sportów około lotniczych interesuje się Gryźlinami. Fenomenem naszego lądowiska w Gryźlinach jest nasz piknik lotniczy pod niebem świętej Warmii. Zapraszam Państwa już dzisiaj, 4-5 lipca. Będzie wiele atrakcji, szczególnie zachęcam na sobotę, na nocne pokazy. Będzie się działo naprawdę. Nie dość, że przedłużyliśmy pas, to jeszcze ten pas oświetliliśmy, czyli będziemy mogli polatać trochę bardziej w nocy, czyli te całe pokazy będziemy mogli zrobić troszeczkę dłużej niż do tej pory, ponieważ mamy oświetlony pas startowy. To cały czas jest taka forma inwestowania w ten nasz obiekt, który mam nadzieję, że będzie służył też i biznesowi, bo też o to chodzi, żeby znaleźć być może pieniądze na utwardzenie

0: nie asfaltem, ale kompozytem i to by pozwoliło też na małe cargo, które mogłoby u nas lądować, a ponieważ bliskość Olsztyna, bliskość firm, które się otwierają w powiecie olsztyńskim jest duża, to miejsce by służyło też biznesowi.
1: Wrócę jeszcze na chwilę do pikniku lotniczego. Pamiętam, jak 2 lata temu po raz pierwszy odbył się ten wieczorny i nocny pokaz. On wywołał niesamowite wrażenie na gościach.
0: Tak, rzeczywiście, bo robi wrażenie, tak? Bo możemy oglądać samoloty, których latanie zapiera dech w piersiach, które latają 50 metrów nad powierzchnią Ziemi, które puszczają różnego rodzaju dymy, kolory z siebie w dzień i to robi olbrzymie wrażenie kunsztu pilotów, ale to, co się dzieje wieczorem, w nocy, no jest takim dodatkowym efektem wow, które możemy zrobić i rzeczywiście ten pierwszy pokaz pokazał, że to zadowolenie naszych mieszkańców, turystów z tego pierwszego pokazu utwierdziło nas tym, wspólnie z panem wójtem Michałem Kontraktowiczem i zarządem powiatu olsztyńskiego i radami obydwu samorządów, że to jest dobry kierunek na promocję i gminy Stawiguda i powiatu olsztyńskiego, ale też dobry kierunek na to, żeby zachęcać mieszkańców całej Polski do przyjeżdżania na Warmii i Mazury.
1: Pytanie jeszcze a propos lotniska. Czy to właśnie tam również stacjonuje helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego?
0: Tak, rzeczywiście kilka lat temu przekazaliśmy działkę pod budowę LPR-u i stamtąd startuje śmigłowiec. Tam jest cała ekipa ratownicza. To jest to miejsce, które z którego startuje do ratowania na tutaj wokół Olsztyna ten śmigłowiec, który jak jest potrzebny, aby był jak najmniej razy, to stamtąd wylatuje.
1: A co nowego w powiecie olsztyńskim?
0: A w powiecie to się dzieje na okrągło. Wiele wspaniałych rzeczy. Oczywiście przede wszystkim skupiamy się na promocji cały czas naszego Szlaku Świętej Warmii, ale w takim kontekście gospodarczym. Przygotowujemy się do naszego 4. forum gospodarczego na jesień. Już rozpoczęliśmy przygotowania. Będzie na pewno bardzo ciekawe, bo takie stricte gospodarcze w zakresie i małych, i dużych biznesów, i biznesów turystycznych, ale i też biznes około turystycznych. To będzie na pewno duże wydarzenie, ale też jesteśmy w trakcie w tej chwili pozyskania pierwszych środków finansowych na znakowanie Szlaku Świętej Warmii, czyli jak gdyby będzie już możliwość oznakowania Szlaku Świętej Warmii, ale cieszymy się i powiem szczerze, że pani dyrektor Jolanta Wiśniewska była w tej chwili w Krakowie z naszymi pięknymi kamykami i zapraszała tam mieszkańców Małopolski, turystów, którzy wylądowali na lotnisku na Warmii i Mazury i bardzo się cieszę, że tyle przedsiębiorców, ponad 60 przedsiębiorców zaoferowało swoje usługi, bo każdy kamyk to jest promocja danego miejsca, ale też to jest promocja Warmii i Mazur i dziewczyny z Gieczwałdu, które robiły jako warmianki, przebrały się za nasze piękne warmianki i zrobiły też tam furorę. No, stoisko było na lotnisku oblegane, ale później też w całym Krakowie, jak te kamyki były rozkładane, było bardzo duże zainteresowanie i głęboko wierzę, że za chwilę będziemy mieli odzew, ponieważ każdy kamyk miał kod QR, a kod QR to jest zniżka, to jest jakaś fajne wydarzenie, które będzie się odbywało na Warmii i ten, który będzie miał ten kod QR, będzie mógł sobie wybrać to wydarzenie i przyjechać do nas, czy przylecieć, bo robiliśmy to wspólnie z lotniskiem w Szymanach, czyli nie tylko rywalizujemy o dromadery, ale też mamy wspólne działania promocyjne i lotniska w Szymanach, i też regionu Warmii i Mazur, i to był taki strzał w dziesiątkę, bo rzeczywiście mogliśmy się tam zaprezentować, ale przede wszystkim pokazać, że jesteśmy otwarci na to, żeby ta trasa Olsztyn-Kraków samolotem to jest jedno, ale to, że jesteśmy otwarci na przyjmowanie turystów, to jest drugie. I to, że nasz biznes jest przygotowany do tego, żeby tych turystów przyjmować, to jest trzecie. I to jest tak gdyby takie połączenie biznesu z promocją i samorządu, i Szlaku Świętej Warmii. A to, co powiedziałem, no robimy duży koncert u Anny Wasilewskiej pokazujący kulturę warmińską. Także proszę śledzić nasze social media, bo będziemy tam go promowali i media Stowarzyszenia Szlaku Świętej Warmii, bo tam też będziemy to promowali, czyli dużo się będzie działo.
1: Dużo się będzie działo, niewątpliwie. Ja tylko wrócę na chwilę do akcji z kamykami, z kamieniami. Ręcznie malowane kamienie w ilości sztuk kilkuset pojawiły się rzeczywiście w przestrzeniach Krakowa. Każdy, kto je znajdzie od

0: Mińską, także proszę śledzić nasze social media, bo będziemy tam go promowali i media Stowarzyszenia Szlaku Świętej Warmii, bo tam też będziemy to promowali, czyli dużo się będzie działo.
1: Dużo się będzie działo, niewątpliwie. Ja tylko wrócę na chwilę do akcji z kamykami, z kamieniami. Ręcznie malowane kamienie w ilości sztuk kilkuset pojawiły się rzeczywiście w przestrzeniach Krakowa. Każdy, kto je znajdzie od

0: To niewiele więcej i na miejscu powinno mnie spotkać tyle ciekawych rzeczy, żebym dobrze spędziła tu czas.
1: Tak, oczywiście. No, mamy też miasta Citaslow, czyli nasz szlak przebiega przez nasze miasteczka Citaslow, które są, sam w nazwie swoje są powolnego życia, slow, czyli też są pięknymi miastami, które się naprawdę zmieniły w ostatnim czasie. Wykorzystaliśmy bardzo dobrze pieniądze europejskie też na zmianę jak gdyby tej naszej mentalności. Dużo nowych ścieżek pieszo-rowerowych, dużo jak gdyby tej infrastruktury turystycznej, która powstała, uzdrowiska, które powstają w Lidzbargu we Fromborku, no to wszystko jest takim elementem napędzającym tą możliwość. Być może za chwilę park rozrywki, który powstanie w Butynówku, bo cały czas jeszcze jesteśmy w grze. To jest też jak gdyby taki element, który ma przyciągnąć kogoś nie tylko na 6 godzin, ale właśnie na dzień, dwa. Chcemy, żeby ta Warmia stała się na początku taka właśnie na ten dzień, dwa, a później być może na tydzień, a później może na 2 tygodnie, bo cała trasa Szlaku Świętej Warmia ma mieć ponad 800 kilometrów, czyli żeby ją dobrze zwiedzić, dobrze schodzić, dla tych, którzy przecież odwiedzili już góry, byli już w Santiago, a nie byli jeszcze na Warmii, no to jest szansa zwiedzić nowy region, otworzyć się na ten region, a my jesteśmy otwarci na to, żeby przyjąć turystów, pokazać naszą gościnność, pokazać nasze dobre jedzenie, bo przecież w tym kierunku gustujemy, że mamy zdrową, dobrą żywność produkowaną przez naszych producentów, naszej agroturystyki, naszych przedsiębiorców hotelarskich, mamy dobrą usługę hotelarską ze wszystkimi atrakcjami spa i biologicznej odnowy. Także warto tu przyjechać, bo to jest taki element jeszcze nieodkryty, ale można zobaczyć, że ta Europa tutaj na północy Polski zadomowiła się już bardzo dobrze i można powiedzieć, że ta cisza slow, a jednocześnie kultura turystyczna

0: Druga inwestycja, która zacznie się we wrześniu, czyli budowa bursy, ale obok tej bursy powstanie również piękna stajnia. Mamy 16 koni w swojej stadninie w szkole w Smolajnach z ujeżdżalnią krytą, czyli będzie też takie miejsce, że będzie można latem wykorzystać na turystykę konną, spacerową, rowerową, z jednoczesnym przenocowaniem w dobrym, nowoczesnym obiekcie, który budujemy. No i w tej chwili jesteśmy w trakcie ogłaszania przetargu na budowę naszego Centrum Kultury i Edukacji na Wadągu, czyli budowy naszej szkoły muzycznej, i to jest kwestia 2 tygodni, gdzie taki przetarg zostanie ogłoszony, czyli te 3 główne inwestycje.
1: Dziękuję bardzo za tą rozmowę. Był z nami starosta powiatu olsztyńskiego, pan Andrzej Abako.
0: Dziękuję i pozdrawiam słuchaczy Radia SK.
2: SK Olsztyn News.
3: Magazyn reporterów SK Olsztyn, Andrzej Brzozowski. Gotowi do biegu? No to zaczynamy. Za nami kolejny festiwal biegowy w Lidzbarku Warmińskim. Tradycyjnie odbyły się 2 starty. W sobotę nocny bieg z Kopernikiem na dystansie 5 km, a w niedzielę półmaraton Ślimaka z Górowa i Ławeckiego do Lidzbarka Warmińskiego. Nocny bieg z Kopernikiem wygrał Dawid Worobiec z Lidzbarka Warmińskiego. Wśród pań triumfowała Krystyna Bochomiewicz.

0: się rozpędzić.
1: Rafał, czy półmaraton jest... No właśnie, kiedy można zacząć się biegać półmaraton? Kiedy można spróbować? Bo to chyba nie od razu, prawda?
0: No, przydałoby się trochę przygotowania nawet. Znaczy, półmaraton może pokonać prawie każdy, nawet marsz i bieg, także zachęcam do spróbowania. Endorfiny są.
1: No i uwaga, uwaga, miejsce trzecie. Jak już jesteś, Wojtek, to musisz się pochwalić, co tam się wydarzyło. Numer 107, przedstaw się.
2: Wojtek Wdowiak z Olsztyna.
1: Wojtku, miejsce trzecie. Już nie pamiętam, jaki miałeś wynik. Godzina 24 bodajże sprawdziłeś, masz?
2: 24:20, gdzieś coś takiego.
1: To teraz jeszcze twoje wrażenia po tej trasie. Niełatwiej trasie na pewno.
2: Fantastycznie, 5 minut szybciej niż rok temu. A było cieplej, rok temu było zimno. Więc jest fantastycznie, jestem bardzo szczęśliwy, zadowolony. A życiowa forma, im starszy, tym lepszy, nie wiem skąd to się bierze.
1: Który moment najtrudniejszy jest na tej trasie półmaratonu?
2: Ja wiem, 17 km, 16, tam były takie długie, proste pod górę i tam już czas wskakiwał powyżej czwórki.
1: Okej, słońce dzisiaj przeszkadzało, no bo to słońce się pojawiło, niektórzy tęsknią cały czas, a wam pomaga, przeszkadza?
2: 16, gdzieś kiedyś wyczytałem, że to jest optymalna temperatura.
1: Czy jak dzisiaj?
2: Powyżej, tak, jest gorzej, do 16 jest fantastycznie, biegło się fantastycznie.
1: To jeszcze ostatnie pytanie, bo dużo osób dzisiaj po raz pierwszy biegnie. Kiedy należy zacząć biegać półmaraton? Kiedy należy się zdecydować na taki dystans?
2: Ja zacząłem od kilometra, odszedłem od stołu bożonarodzeniowego. Przebiegłem go w 8 minut i później przez godzinę kasłałem. A po 9 miesiącach robiłem już kilka półmaratonów.
1: Okej, poczekaj, bo mamy pierwszą zawodniczkę, która właśnie w tej chwili biega na linię mety. Jest cudownie, dziękujemy ci bardzo. Ależ energia. I teraz, moi drodzy, ja łap Krystynę, ona jest najlepsza. Chodź, Krystyna, do mnie, chodź. Ja wiem, że chciałabyś odpocząć, ale teraz takie najważniejsze słowa. Najlepsza wśród kobiet, jeżeli chodzi o półmaraton Ślimaka, Górowa i Ławieckie, Lidzbark Warmiński. Twoje wrażenia po tym biegu?
3: No, ja bardzo lubię półmaratony. Maratony to dzisiaj było wszystko przyjemne, trochę to słońce za ciepło. No, ogólnie zadowolona jestem.
1: Ale trasa nie była łatwa, co?
3: Nie łatwa trasa, nie, to pod górki, z górki, to zawsze tak.
1: Dzięki wielkie.
3: Dziękuję.
4: SK Olsztyn.
1: Festiwal biegowy i półmaraton Ślimaka za nami. Obok mnie Marcin, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Marcin, jak ci się biegło? I skąd jesteś w ogóle, powiedz?
5: Jestem z Lidzbarka.
1: To jak oceniasz dzisiejszy bieg, trasę 21-kilometrową?
5: No trochę ciężko mi ocenić, bo dzisiaj był debiut na półmaratonie.
1: No to pochwal się.
5: No udało, chciałem poniżej 2 godzin i udało się z zapasem 40 sekund, także jestem bardzo zadowolony.
1: Okej, czyli z tego wynika, że co, już będziesz częściej zaliczał półmaratony?
5: No, mam nadzieję, że tak, bo to pierwszy, kiedy, że tak powiem, kalendarz mi pasował, więc mam nadzieję, że za rok, jak będę też na miejscu, to tak, to jak najbardziej.
1: I od kiedy biegasz? No bo rozumiem, że wcześniej były troszeczkę jednak mniejsze dystanse.
5: Czyli ja generalnie trenuję tenisa stołowego, a bieganie jest tylko dodatkową taką formą treningu fizycznego.
1: Ale wcześniej piątka, dziesiątka była?
5: No tak jak na co dzień biegam, to biegam po 5-7, 10 rzadko, najwięcej chyba przebiegłem 13, ale w zawodach pierwszy raz w zasadzie startowałem dzisiaj.
1: A jeżeli chodzi o trasę półmaratonu Ślimaka, to gdzie był taki dla ciebie najtrudniejszy moment?
5: Przed Wielochowem, bo tam były 2 podbiegi, które są dosyć łagodne, ale na tym kilometrze no już nie wydają się takie łagodne i tam były chwile zwątpienia.
1: To co, widzimy się za rok ponownie?
5: Tak, mam nadzieję, że tak.
1: Półmaraton Ślimaka za nami, Adrian i Anna zadowoleni. Jeszcze Arkadiusz się do was dołączył. Arkadiusz, jak po tym półmaratonie?
6: No jest pewien niedosyt, życiówki nie udało się pobić, ale trasa była bardzo ciężka, także no niestety, ale jestem i tak zadowolony.
1: Dobra, ale rozumiem, że to nie był twój pierwszy półmaraton.
6: Nie, któryś tam z kolei już.
1: Już nawet nie liczysz?
6: Nie, naprawdę trochę tego było.
1: Jeżeli chodzi o ten półmaraton, gdzie był taki najgorszy moment, najtrudniejsze chwile?
6: Szczerze powiem, że tu cały czas były gorsze momenty były cały czas, tak? Cały czas pod górkę, ale nie było źle, daliśmy radę.
1: Dobra, Arkadiusz Zy?
7: Bartoszyce.
1: I teraz idę do Adriana i do Anny. Ania, twoje wrażenia po tym biegu?
8: Bardzo dobrze, chociaż zapłaciłam za to, że wczoraj startowałam w tej piątce nocnej. Nogi bolały, ale miałam taki moment trudny. To był właśnie 15 km, kiedy szukałam wody, a jej tam nie było. Tam zwiędłam trochę, ale jednak przetrwałam, to jestem zadowolona. Czas nie jest jakiś rekordowy, ale trasa bardzo przyjemna. Ktoś robi długie, asfaltowe, takie trasy szerokie, to świetnie. Naprawdę fajnie i pogoda piękna. Zamówiliście.
1: Adrian, twoje jeszcze wrażenia? Twoje podsumowanie?
9: Bardzo dobrze, mój debiut. Udało się złapać godzinę 40, więc mam nadzieję, że za rok się poprawię.
1: Adrian, twój debiut, to znaczy, że wcześniej były jakieś mniejsze dystanse?
9: No, mniejsze tak.
1: Łapie Pawła, półmaraton za tobą kolejny. Jakie wrażenia po tym półmaratonie Ślimaka?
10: No, był kryzys, ale bardzo pięknie. Rok temu był...

0: Było ładnie, w tym roku jeszcze lepiej. Życiówka weszła poniżej 1,5 godziny, więc jestem zadowolony, aczkolwiek ostatnie 6 kilometrów walczyłem sam ze sobą. Nikogo z przodu nie widziałem, praktycznie nikogo z tyłu nie widziałem, w samotności bieg.
1: Czy pogoda dzisiaj Wam pomagała, przeszkadzała, bo słońce świeciło, ale temperaturowo tak w miarę chyba znośnie?
0: Od 14 kilometra zaczęła przeszkadzać. Mało cienia, dużo słońca, odkrytej powierzchni, ale jakoś dałem radę, jakoś było ok. No, pierwsze 10 to było takie lightowe, nie? No, ale jestem zadowolony.
1: No widać po tobie, że jesteś szczęśliwy.
0: No szczęśliwy.
1: No i Paweł, dziękuję bardzo. Piąteczka, do zobaczenia. Półmaraton Ślimaka i obok mnie kolejny zawodnik, który już zakończył tą rywalizację. Tomku, złap oddech. Dzień dobry.
2: Złapa. Dla mieszkańców, dla sportowców i to jest super.
3: Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarga Warmińskiego.
1: Panie burmistrzu, kolejny festiwal biegowy za nami, 2026. Stoimy w słońcu, pięknie się grzejemy, ale też te dwa dni były cudowne i wspaniałe. Kolejne cudowne dwa dni sportowe, które odbyły się i w Lidzbarku Warmińskim, ale także po sąsiedzku u Waszych przyjaciół w Gorowie i Ławeckim.
3: Przede wszystkim to jest festiwal biegowy i cieszy nas bardzo, że możemy w ten sposób pokazywać ideę Cheetah Slow, połączenie dwóch miast, Cheetah Slow, Górowa i Ławeckiego i Lidzbarga Warmińskiego. W idei Cheetah Slow, w idei jedności, połączenia i jeszcze w duchu sportowym. To jest, myślę, że bardzo istotny element, ponieważ sport łączy ludzi, ale z drugiej strony daje możliwość aktywnego wypoczynku, aktywnego spędzania czasu całym rodzinom. I o to chyba chodzi w tym, żeby się bawić sportem, żeby takiego rodzaju imprezy dawały dla nas dużo radości, dużo dobrej energii.
1: No i ta energia była, cudowna energia była, zarówno wczoraj, w sobotę, jeżeli chodzi o nocny bieg z Kopernikiem, ale także jeżeli chodzi o półmaraton Ślimaka. I tak coś czuję, że wy coś jeszcze nowego wymyślicie, jeżeli chodzi o ten festiwal biegowy.
3: No za rok będziemy mieli po raz piąty już ten festiwal, więc myślę, że Cheetahy, Ślimaki potrafią coś wspaniałego wymyśleć i najprawdopodobniej będzie to niespodzianka.
1: Mówił Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego. Festiwal biegowy miał nasze skowe wsparcie, a więcej o tym wydarzeniu znajdziecie na olsztyn.sk.pl. Andrzej Brzozowski, do usłyszenia.

Best.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż drew. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: Reklama.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.